kamu.

wyrywane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

morza. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Nie posunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

nie mówmy nikomu o tym, jak się rozwija.

Why is there a lot of life in the composer?

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Panowie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

ですよね。

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąd się pociemniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

Zmieniamy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

things to prove.

next to you.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorować.

zaki fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

0: Ach, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Michał Krupa, wasz wydawca aktywacji czwartkowej. I słuchajcie, dzisiaj z okazji Bożego Ciała mamy trochę skróconą wersję aktywacji czwartkowej, też taką bardziej kameralną, bo ze mną w studiu dzisiaj jest tylko nasz realizator Łukasz Sierota.
1: Cześć wszystkim, witajcie.
0: Słuchajcie, no co mogę wam powiedzieć po dzisiaj, bo przez to, że mamy skróconą audycję, to zostajemy tutaj, skupiamy się tylko na jednym, czyli na wywiadzie z Angeliką Buza. Łukasz będzie rozmawiał z Angeliką już tak. Chwilę po 19.
1: Tak jest.
0: Wyczekujemy tego, czego się dowiemy i o czym usłyszymy. Więc słuchajcie, zaczniemy już szybko bez owijania w bawełnę od piosenki Bennington, a potem posłuchamy sobie płyty tygodnia i tak dalej, i tak dalej.

Słuchajcie, mogę zrobić szybkie podsumowanie tej płyty tygodnia. Od Sneaky Jesus. Jest to album jazzowy, jak słyszeliśmy przed chwilą. Album pod tytułem For Better Future, dla lepszej przyszłości. Przesłuchałem, bardzo mi się podobało, był dość długi, więc było czego posłuchać. Ale niestety, jak zawsze, w polskim jazzie nawiedził ten album przesterowany saksofon albo trąbka. I to jest to, czego najbardziej nienawidzę w każdym jazzowym albumie, jak dają za dużo trąbki albo saksofonu. No ale takie życie, no. Generalnie i tak myślę, że mogę wszystkim polecić. Bardzo ciekawa perkusja się pojawia na tym albumie. I daję w tym tygodniu na płytę tygodnia łapkę w górę. Więc myślę, że tyle wystarczy. Przejdziemy dalej z piosenką Dead Heart od Fertile Hump.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: W niedzielę ponownie rusza nowy cykl letnich imprez plenerowych Splot Słoneczny, który w każdą niedzielę zamienia popołudnia i wieczory w mini festiwal muzyki elektronicznej. Wydarzenie zlokalizowane jest w nowej przestrzeni przy ulicy Tunelowej. Organizatorzy stawiają na swobodną letnią atmosferę sprzyjającą zarówno tańcowi, jak i spotkaniom towarzyskim, a cała zabawa rozpoczyna się o godzinie 16 i potrwa do północy. Płynnie przechodząc z popołudniowego relaksu przez widowiskowy zachód słońca aż po nocny set DJ-ski. Oprawę muzyczną zadbają Sinch, Primadonna, Jerry M oraz Tura. Wejściówki kosztują 40 zł, natomiast w dniu imprezy na bramce będzie można je nabyć w cenie 60 zł. Z okazji czerwcówki

Pierwsza pionierska edycja Studenckiego Festiwalu Filmów Słowiańskich, czyli trzydniowego święta kinematografii krajów słowiańskich, zachodnich i południowych. Inicjatywa organizowana przez Fundację Horyzont Sztuki oraz Przestrzeń do Studenckiej Wymiany Kreatywnej i Poznawania Tradycji Filmowych naszego regionu. Na wielkim ekranie zaprezentowana zostanie twórczość młodych filmowców m.in. z Czech, Słowacji, Chorwacji, Serbii i Polski. Spośród blisko 600 zgłoszeń komisja wyłoniła 16 najlepszych krótkometrażówek, które powalczą o nagrody jury za najlepszy film i najlepsze zdjęcia. Bilety na poszczególne dni są dostępne w cenie 25 zł, a kuriera przygotował Michał Krupa.

0: Dobra, Łukasz, to powiedz nam, jaki nas czeka dzisiaj wywiad.
1: Czeka nas dzisiaj wywiad, słuchajcie, z Angeliką Busą, która już jest w studiu. I porozmawiamy sobie o niej troszeczkę samej, ale o jej najnowszej debiutanckiej piosence pod tytułem Miszmasz. Swoją drogą sam jestem ciekaw, co za tym tytułem się kryje. I to tyle. Właściwie warto zostać z nami, bo porozmawiamy sobie o tym, skąd pomysł na ten tytuł. A o samej Angelice, na przykład o jej kulisach wyjazdu do Portugalii, o tym, że jest człowiekiem orkiestrą właściwie, jak tak śledząc i social media. I cóż, no i o tym i o wielu innych aspektach sobie porozmawiamy po godzinie 19:00. A teraz już przed nami Moon Hoo w utworze Bronze.

0: Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Remont torowiska w Alejach Jerozolimskich. Nowe zapory na Trakcie Królewskim. Międzynarodowa Szkoła Letnia na Politechnice Warszawskiej. A wiadomości przedstawi Michał Krupa.
1: Do 3 sierpnia potrwa remont torowiska w ciągu Alei Jerozolimskich, Mostu Poniatowskiego i Alei Poniatowskiego, który będzie dużym utrudnieniem dla mieszkańców. Na czas remontu całkowicie wstrzymany zostanie ruch tramwajowy na odcinku od Placu Starynkiewicza do Ronda Waszyngtona. Linie tramwajowe 9, 22 i 24 zostały skrócone, linia 25 została zawieszona, a na trasę wyjadą dodatkowe linie zastępcze. Autobusowa Z9 oraz tramwajowa 79. W godzinach szczytu autobusy zastępcze mają kursować nawet co kilka minut. Utrudnienia pojawią się także na jezdniach Alei Jerozolimskich. Na Trakcie Królewskim pojawiły się charakterystyczne pomarańczowe zapory antyterrorystyczne, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych korzystających z popularnego deptaka. Jak podkreślają drogowcy, nowe konstrukcje są bardziej estetyczne i łatwiejsze w obsłudze. Można je szybko otwierać i zamykać w razie potrzeby, a jednocześnie są odporne na próbę sforsowania przez rozpędzony pojazd. Według władz miasta nowe rozwiązanie ma nie tylko poprawić bezpieczeństwo, ale także usprawnić organizację ruchu podczas wydarzeń masowych, spacerów i zgromadzeń odbywających się w reprezentacyjnej części stolicy. Na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej odbędzie się program Characterization of Modern Materials for Energy Storage w ramach Międzynarodowej Szkoły Letniej. Kurs skierowany jest do studentów studiów magisterskich, doktorantów oraz młodych naukowców zainteresowanych nowoczesnymi materiałami wykorzystywanymi w systemach magazynowania energii. Pierwsza edycja programu odbyła się w kwietniu i zgromadziła uczestników z wielu krajów Europy. Sukces przedsięwzięcia sprawił, że organizatorzy zwiększyli liczbę miejsc w kolejnej odsłonie wydarzenia. Jak podkreślają organizatorzy, inicjatywa ma rozwijać kompetencje naukowe uczestników oraz wzmacniać międzynarodową współpracę i pozycję Politechniki na arenie europejskiej. A wiadomości przygotowała Martyna Szmołda.

0: Za nami Nick Cave i Warren Ellis w duecie o tytule We Are Not Alone. Przepiękna, bardzo nastrojowa piosenka. A teraz już przechodzimy do głównej części naszej audycji, czyli do wywiadu. I naszym gościem jest dzisiaj Angelika Buza, autorka najnowszego swojego singla pod tytułem Misz Masz.
1: Dobry wieczór, chciałoby się powiedzieć, ale pogoda na zewnątrz pokazuje, że jeszcze w sumie jest dzień, więc dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchaj, no to gdybym tak, zanim o samej piosence Misz Masz, to najpierw chciałbym o tobie samej troszeczkę porozmawiać, bo już od dłuższego czasu śledzę twoje social media i powiedz mi, czy jakbym cię przedstawił jako, bo z racji tego, że jesteś i reporterem w stacji radiowej i śpiewasz. Już nie?
1: Nie.
0: Już nie, okej. Okay. No dobrze, to czy...
1: Szybko. U mnie jest dynamicznie, to prawda. Dużo się rzeczy wydarza i dzieje i faktycznie te moje role się często zmieniają.
0: Okej, okay, no dobra, no to prowadzisz naukę zumby, tak? Czy też jesteś wokalistką również, to... Czy jakbym cię nazwał człowiekiem orkiestrą, to czy zgodziłabyś się z tą tezą, czy to jest tak troszeczkę za dużo?
1: Myślę, że to jest zdecydowanie za dużo, bo człowiek orkiestra wszystko wykonuje dobrze z tego wszystkiego, co ma do wykonania, a ja myślę, że jestem takim człowiekiem, który dąży do tego, żeby te rzeczy pogodzić i faktycznie bardziej bym się zgodziła z tym, że łapię kilka srok za ogon. Kończy się to różnie, aczkolwiek lubię tą dynamiczność moich różnych ról życiowych przeplatających się ze sobą.
0: No ja też właśnie ostatnio mam taki okres, że faktycznie dużo różnych rzeczy poza stałą pracą robię. A opowiedz mi o tych kulisach wyjazdu do Portugalii swego czasu. Portugalia, dobrze kojarzę?
1: Tak.
0: Bo kurczę, to była dość odważna decyzja i widziałem, że na ulicy po prostu rozstawiałaś swój sprzęt i grałaś i śpiewałaś i tak zastanawiam się, jak miejscowi ludzie reagowali na to, na twój wykon w Portugalii.
1: Z dużą wyrozumiałością, z dużą sympatią, bardzo miły feedback tam mnie spotkał. Ja sobie po prostu wymyśliłam, że będę śpiewać i surfować i nic więcej. I pojechałam do Portugalii z takim założeniem i udało mi się złapać wolontariat, gdzie pracowałam po kilka godzin dziennie w szkole surfingowej. Zaraz po niej wskakiwałam w piankę i szłam surfować albo próbować surfować. I wieczorami faktycznie wychodziłam na ulicę grać. Albo do różnych barów, mniej lub bardziej zaprzyjaźnionych, gdzie grali też inni muzycy. Ja tam do nich dołączałam i wspólnie tworzyliśmy muzykę. Więc faktycznie łącznie 4 miesiące, ale z przerwą, faktycznie realizowałam się jako śpiewająca surferka w uproszczeniu. No i było mi z tym naprawdę całkiem nieźle.
0: No właśnie, tak kolejne pytanie moje nawiązywało do tego, jak taki dzień w Portugalii wyglądał, czyli po prostu w dzień, rozumiem, surfowałaś, a potem wieczorem grałaś, tak?
1: Tak mniej więcej to wyglądało, chociaż to by było idylliczne. Jeszcze w międzyczasie trzeba było popracować właśnie w tej szkole surfingowej, ale to była bardzo miła praca. Ciekawi turyści z całej Europy i nie tylko mnie odwiedzali w małej kanciapce nad oceanem w Ericeirze. Bardzo to były miłe spotkania i ciekawe znajomości też z tego wypłynęły, więc najpierw byłam w tej kanciapce przez pewien czas, potem faktycznie ubierałam na siebie piankę i wskakiwałam do oceanu, a potem starałam się znaleźć czas na to, żeby właśnie poćwiczyć i pograć. Właściwie wtedy to tylko śpiewałam, nie? W sensie śpiewałam z podkładami, wychodziłam z podkładami, więc to było takie trochę karaoke. Ale faktycznie poznałam też innych muzyków, którzy chcieli i mieli ochotę do mnie dołączać i stworzyliśmy nawet zespół. Zespół się nazywał Stormy Neighbors, no bo ja mam na nazwisko Buza, to się kojarzy trochę z burza, więc stąd Stormy. A tworzyłam ten zespół z moim znajomym Niemcem, więc stwierdziliśmy, że w sumie to jest takie trochę neighborhood. Więc z tego wyszedł właśnie zespół Stormy Neighbors i to przez chwilę działało i zaczęliśmy grać w okolicznych barach, pubach, covery. Bardzo to była miła przygoda.
0: No dobrze, dobrze, to teraz przejdźmy sobie do Zumby i to też, rozumiem, musiała się zrobić jakieś uprawnienia do tego, żeby prowadzić takie zajęcia i czy panowie też przychodzą na takie zajęcia?
1: Tak. Panowie przychodzą na te zajęcia i ja bardzo miło, bardzo też zapraszam wszystkich panów na takie zajęcia. To są bardzo miłe zajęcia cardio, na których można naprawdę zrzucić sporo kilogramów, ale nie myśląc o tym, że się biega, nie myśląc o tym, że się traci tą energię, tylko trzeba się skupiać na krokach na tyle mocno, że to zmęczenie jest drugorzędne. Zumbę ćwiczę od wielu lat, myślę, że nawet ze 12, to wiadomo jest z jakimiś przerwami, bo robiłam też inne rzeczy w międzyczasie, ale ta zumba jakoś mi towarzyszyła i zawsze była jakimś miłym dodatkiem i w pewnym momencie po prostu stwierdziłam, że ten miły dodatek fajnie jakby stał się jakąś częścią mojego życia, trochę inną, a zawsze chciałam być czegoś instruktorem i stwierdziłam, że zumba to jest jeden z niewielu sportów, w których jak jesteś instruktorem, to faktycznie wykonujesz tą czynność, której instruktorem jesteś, bo jak jesteś takim instruktorem narciarstwa na przykład, co też było gdzieś tam moim marzeniem, to umówmy się, dużo czasu spędzasz na tym, że albo jeździsz tyłem i pokazujesz to, jak jeździć innym ludziom, albo jedziesz na frytki i kolę, albo gorącą czekoladę do restauracji, a tego jeżdżenia masz niewiele, więc ja stwierdziłam, że chcę być instruktorem w takiej dziedzinie, w której faktycznie wykonuje się to. I z Zumbą tak jest, po prostu całe zajęcia tańczysz razem z uczestnikami i myślę, że to jest bardzo piękny sposób na pozbywanie się wszystkich złych emocji i
0: endorfiny też.
1: Tak, endorfiny do ciebie przychodzą zdecydowanie.
0: A jeszcze właśnie teraz mi się przypomniało, tak a propos tego wyjazdu, bo jakie najczęściej piosenki, covery najczęściej lubiłaś grać? Czym się inspirowałaś, wybierając tą akurat piosenkę, a nie inną na przykład?
1: No, powiem wam, że w tym czasie to skatowałam utwór Valerie Amy Winehouse. To było tyle, ile razy ten utwór wykonałam podczas mojego pobytu w Portugalii, to chyba żadnego innego utworu tyle nie wykonałam. Bardzo również był częsty na mojej playliście Flowers by Miley Cyrus. To te dwa myślę, że były najczęstsze, ale też na przykład utwór Wonderwall, to z kolei z zespołem i w ogóle mam wrażenie, że to jest taki utwór, który wszyscy grajkowie mniejsi i więksi wykonują, bo on faktycznie ile razy by się go nie wykonało, to jak jest odpowiednia grupa ludzi, to on działa. On działa tak, że ludzie z tego konkretnego utworu mają piękne wspomnienia i to jest coś niesamowitego. To tak jak u nas w Polsce, myślę, że podczas ostatniego festiwalu w Opolu było widać, że dni, których jeszcze nie znamy, są nadal tym utworem, który porusza nas wszystkich Polaków.
0: Właśnie dobrze, że powiedziałaś o festiwalu w Opolu, bo do tego jeszcze później nawiążę, bo mam z tym związane pytanie, ale jeszcze tak zahaczę, czy bierzesz pod uwagę w przyszłości powtórzenie takiej przygody?
1: Jakiej? Wyjazdu?
0: Tak. Czy do Portugalii, czy do innego kraju na przykład?
1: Ja nawet na taki wyjazd aktualnie zbieram. To znaczy już to doświadczenie, które zebrałam ostatnim razem, dało mi taką myśl, że chciałabym to powtórzyć, ale z jedną inną zmienną, to znaczy z samochodem. Chcę mieć po prostu auto, które mnie przewiezie przez Europę i nie chcę lądować tylko w Portugalii. Kocham Portugalię całym sercem, bo to ona mi otworzyła oczy na zupełnie nowe życie i jestem tego, za to bardzo wdzięczna. To moja historia z Portugalią nie zaczęła się tak naprawdę w 2024 roku, kiedy tam pojechałam i grałam na ulicy, ale w 2018 roku, kiedy tam wyjechałam na Erasmusa i zobaczyłam trochę, że inaczej można działać w życiu. I no i chcę to powtórzyć, tylko że właśnie z samochodem, żeby mieć takie swoje miejsce przenośne, które będzie mi dawało poczucie bezpieczeństwa, które będzie mi dawało tą wolność do zmiany. I tak, chcę to zrobić. I zbieram aktualnie na mój European Tour, jak to można by było nazwać. Nie, więc... Mam nadzieję, że to się wydarzy i mam nadzieję, że to się jeszcze wydarzy we wrześniu.
0: No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do najnowszej twojej piosenki pod tytułem Miszmasz. Mhm. Czy to jest twoja pierwsza piosenka? Czy wcześniej coś już nagrałaś swojego?
1: Na YouTubie jest jeszcze jedna moja piosenka, która się nazywa Kiedy tęskno mi i zapraszam, zachęcam, można ją też posłuchać. Ona była stworzona z Pawłem Wójcikiem i z Marcinem Lepką, wspaniałymi muzykami i jeszcze tam Radek Łukasiewicz nam to wszystko sprawił magicznie, że dobrze to brzmi. Więc to jest wersja live. To jest moja pierwsza piosenka, nasza pierwsza piosenka, która powstała w studiu, znaczy która została nagrana, do której powstał też teledysk, który nie jest live sesją, tak jak przy Kiedy tęskno mi, tylko stworzył razem ze mną Ignacy Ciunelis wspaniały teledysk w dwa dni. Zrealizował go ze mną od początku do końca, w sensie to jest jeden autor, teledyski w dzisiejszych czasach się robi całą ekipą. Tutaj pracowała nad nim jedna osoba, za co jestem turbo wdzięczna. Więc to jest pierwszy utwór, który faktycznie został nagrany studyjnie i do którego powstał taki teledysk.
0: No dobrze, to teraz jeśli chodzi o piosenkę Miszmasz i oglądając sobie ten teledysk, do którego zachęcamy, to tam można dostrzec pierwsze co, to że teledysk został nagrany w zimowej aurze.
1: Tak.
0: I on był chyba, zdaje się, nagrany w styczniu, jeśli przeczytałem dobrze opis.
1: Tak. To był pierwszy dzień zdjęciowy tego teledysku był 6 stycznia, czyli w Dzień Trzech Króli, przepraszam, w Święto Trzech Króli. I no więc tak, zrobiliśmy go wtedy. Potem drugi dzień był zdjęciowy jakoś pod koniec stycznia, bo stwierdziliśmy, że jeszcze potrzebujemy dograć pewne rzeczy. I dlaczego? No to pytanie, dlaczego on jest wypuszczany w czerwcu, prawda? No bo troszeczkę czasu musiało upłynąć, żebym jakoś się utwierdziła w tym przekonaniu, żeby to wypuścić. Trochę też dopracowywaliśmy jeszcze szczegóły, przygotowywaliśmy jeszcze jakieś tam rzeczy, żeby mieć wszystko gotowe, więc trochę to trwało, ale no w końcu jest. A myślę, że to, że on wyszedł akurat w czerwcu, to jest bardzo dobrze, bardzo mocno związane też z jego tytułem, bo ten miszmasz, czyli ja jeżdżąca na rowerze w śniegu, no myślę, że teraz możemy sobie spokojnie jeździć na tym rowerze, a i do tego w ogóle zachęcam. Ja tutaj dzisiaj do studia przyjechałam na rowerze, więc zachęcam was również do tego, żeby jeździć rowerem. A tu jest ten miszmasz, który powoduje, że jeździsz rowerem w śniegu. To jeszcze dlaczego ta piosenka powstała? To jest w ogóle historia z Baru Mlecznego. My tutaj jesteśmy aktualnie w domu studenckim Rivera, a tak naprawdę to ten utwór powstał dzięki spotkaniu w Barze Mlecznym na Polnej, który jest tutaj nieopodal.
0: Naprzeciwko.
1: Tak, właściwie. I tam spotkałam Katję Paliwodę, która to jest autorką podcastu One Dwie plus ADHD, który również jest dostępny już. I stwierdziłyśmy wtedy, że poznałyśmy się w ogóle w taki bardzo niecodzienny dzisiaj sposób, czyli po prostu ona zapytała, czy może się dosiąść do mojego stolika, bo nie było miejsca, bo był po prostu tam, nie wiem czy wiecie, ale tam jest wieczna kolejka w tym barze w pewnych godzinach i nie było gdzie usiąść, więc ona się zapytała, czy może się do mnie dosiąść i zaczęłyśmy rozmawiać od słowa do słowa. Ja w ogóle w tym czasie, to był moment, w którym ja szukałam mieszkania dla siebie i dosłownie miałam chwilę przerwy, żeby zjeść cokolwiek i podczas tej rozmowy znalazłam mieszkanie i wpadłyśmy na pomysł wspólnego projektu, czyli one dwie, czyli Joanna Frejus i Katia Paliwoda zrobiły podcast pod tytułem One Dwie plus ADHD, a ja zaproponowałam im, że mogłabym zrobić po prostu czołówkę do tego podcastu, więc ta piosenka de facto jest piosenką o ADHD, jest piosenką o tym miszmaszu, o tym rozgardiaszu, który się pojawia w nas. Czy ja mam ADHD? Powiem wam tak, szczerze nie wiem, bo nie jestem zdiagnozowana, więc nie wiem. Często mi to ludzie próbują mnie w tą klatkę wepchnąć. Myślę, że ten temat też jest coraz bardziej na tapecie i coraz więcej osób się w dorosłym życiu odkrywa jednak, że to ADHD ma. Więc ta piosenka jest właśnie o ADHD, o tym, że sobie nie możesz poradzić z tym rozgardiaszem. A jeżeli wszystko ułożysz w dobry plan, jeżeli będziesz iść od punktu do punktu w tym dobrym planie, to z tego powstanie twój codzienny dobrostan. Przynajmniej taka moja była wizja, że jeżeli zastosujesz się do pewnych reguł w swoim życiu, jeżeli rozwiążesz pewne supły, czyli jakieś takie traumy w swoim życiu i pozwolisz sobie na bycie sobą, a nie na to, żeby tobą sterowali inni, to dojdziesz do tego dobrostanu. O tym jest ten utwór.
0: No to widać, to słychać te kulisy, to powstało tak naprawdę przez przypadek w tym barze mlecznym.
1: Tak.
0: A to dużo rzeczy generalnie powstaje przez przypadek, przez jakąś taką, przez takie przypadkowe powiedzmy spotkanie i z tego nawiązują się, przez spontan generalnie następują takie pomysły, o których byśmy w życiu nie pomyśleli, że to może się kiedyś przydarzyć.
1: Dokładnie, to ja jestem myślę, że najlepszym przykładem na to, że czasami, wiecie, czasami jest tak, że chce się bardzo pewne rzeczy osiągnąć i się tak ciśnie, nie? Żeby coś się wydarzyło. Ale zazwyczaj, przynajmniej u mnie, z mojego doświadczenia jest tak, że ja dopiero w tym momencie, kiedy odpuszczę i skupię się tylko na tych rzeczach, na których mam wpływ, czyli na swoim zachowaniu, to nagle te rzeczy przychodzą. Przychodzi do ciebie pomysł, żeby zrobić piosenkę. Ktoś ci rzuca, zrób piosenkę o tym. A ja sobie stwierdzam, dobra, no to siedzę. Moja współlokatorka po prostu była w szoku, bo ja w ciągu gdzieś o 12 w nocy do niej przychodzę. Karolina, ja muszę dzisiaj napisać piosenkę. Więc jeżeli chciałabyś, to zaraz ci ją zaśpiewam. Zobacz, czy tam... Co ty o tym myślisz? I generalnie Karolinie bardzo z tego miejsca dziękuję, bo ona była jakimś takim bardzo wspierającą osobą. Chodziła po domu i potem śpiewała ten utwór, więc no tak, wszystko wyszło z przypadku.
0: A jak byś określiła styl tej piosenki? Czy to jest taki bardziej pop? Czy to jest taki bardziej soul? Czy...
1: Powiem tak, ogólnie... W którą stronę ja chcę iść muzycznie, to myślę, że to są te kierunki, które powiedziałeś teraz, czyli bardziej jakieś soulowe brzmienia, może taki trochę pop, w ogóle jazz uwielbiam, ale nazywajmy rzeczy po imieniu. Ta piosenka jest disco, to jest disco piosenka, przynajmniej ta wersja tej piosenki, która jest na YouTubie, jest w wersji disco. I myślę, że nie ma tutaj co dokładać jakiejś innej stylistyki do tego. No, disco, popowe disco to jest.
0: A jakie były pierwsze reakcje rodziny, znajomych na to, co na ten teledysk, na to, co się ukazało?
1: No, ja jestem w ogóle w szoku, bo moja mama jest moją największą fanką, okazuje się, w tej kwestii. Do tego stopnia, że przyjeżdżam wczoraj do domu i ona mówi tak: mam dla ciebie niespodziankę, zadzwoń do mnie. No i, a ja mówię, ale po co? No zadzwoń do mnie. I dzwonię do niej, a on i słyszę dźwięk piosenki. Moja mama ustawiła sobie tę piosenkę na dzwonek. I nie tylko ona, bo jeszcze jakaś jej koleżanka jedna nasza, właśnie właściwie nasza wspólna koleżanka, sąsiadka również ma to, tą piosenkę już na dzwonku. Moja mama twierdzi, że niedługo całe osiedle będzie miało, więc śmiesznie, no. Jest wsparcie, to na pewno. Mój brat też jest bardzo, też mi napisał kilka miłych słów, więc to wsparcie na pewno jest.
0: A na przykład jeszcze o swoich takich, czy lubisz mówić głośno o takich swoich marzeniach i czy generalnie wychodzisz z założenia, że masz swoje marzenia, ale wolisz jakby nie mówić o tym, żeby nie zapeszyć. Jak wychodzisz z założenia?
1: To zależy od marzenia. Ale myślę, że takie zawodowe marzenia warto mówić, bo jakoś tak one, jak się je wypowie, to czasami się wydarzają nawet szybciej. Więc moim marzeniem na pewno jest to, żeby występować na największych scenach w Polsce, czy na Stadionie Narodowym, czy w ogóle na świecie. Oczywiście, że tak. Dlaczego mamy się ograniczać? Jeżeli już wchodzę w tą karierę muzyczną, wielkie słowo, to oczywiście, że moje marzenia są takie. Ja po prostu aktualnie mówię głosem małej Angeliki, która oglądała kiedyś program Od przedszkola do Opola i marzyła, że w tym Opolu wystąpi.
0: No do tego Opola za chwilkę przejdę, ale jeszcze tak zapytam, czy masz już następne pomysły na następne swoje piosenki, czy coś już jest poukrywane w twojej szufladce, żeby ujrzeć światło dzienne?
1: Jest utwór, nad którym pracujemy od kilku miesięcy z moim wspaniałym zespołem, z Kamilem, z Janesem i z Denisem i z Adamem, bo oczywiście jeszcze prowadzimy rozmowę odnośnie tego, jak się będziemy nazywać, więc wymieniam nas z imienia. I tak, pracujemy nad tym utworem, on jest praktycznie już gotowy, pewne rzeczy trzeba jeszcze dograć, więc można się spodziewać tego, że niedługo się pojawi jeszcze następny numer, a moja szuflada jest... Może nie pełna, ale jest tam w niej kilka zakamarków, które można by było zwiedzić.
0: No to czekamy na to, aż kolejne te zakamarki zostaną ujawnione i wyjdą na światło dzienne. I to już będzie moje ostatnie pytanie o festiwalu w Opolu właśnie, bo do czego chcę nawiązać, bo kiedyś u nas swego czasu, jakieś kilka miesięcy temu, była u nas na wywiadzie taka młoda, bardzo obiecująca wokalistka, jak Julia Wasielewska. I co się okazuje, że ona dzisiaj, dokładnie dzisiaj, będzie występować w konkursie debiutów na festiwalu krajowej, na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. I czy teraz po tym wywiadzie wyobrażasz sobie, że na przykład, albo po jakimś innym na przykład też, że za rok tobie się to może przytrafić i ty wystąpisz na takiej ze scen? Albo jak nie za rok, to może za 2 lata albo za 3?
1: Oczywiście. Oczywiście, że o tym marzę. Słuchajcie, no myślę, że jeżeli robisz jakieś rzeczy, to chcesz, żeby one były coraz lepsze, żeby iść coraz wyżej, coraz dalej. Jeżeli wchodzisz na kościelec, to jak jesteś na szczycie kościelca, to sobie myślisz, no może ten Mont Everest nie jest aż tak odległy. Więc tak, mam nadzieję, że za rok spotkamy się tutaj i będziemy rozmawiać już na inne tematy. I pewne rzeczy już nie będą marzeniami, tylko faktycznie się będą wydarzać.
0: Oby. I z tego z całego serca ci życzę. Naszym gościem była dzisiaj Angelika Buza.
1: Dziękuję bardzo. I dziękuję ci bardzo za zaproszenie, Łukasz, bo to jest bardzo miłe, że mnie tutaj zaprosiłeś.
0: Ja ci dziękuję również, że przyszłaś, że zgodziłaś się przyjść, tym bardziej w takie święto, jakie dzisiaj mamy, czyli
1: Boże Ciało!
0: Tak
1: Dzień Święty święcić.
0: Tak jest.
1: Także...
0: No i czego ci można życzyć? No przede wszystkim tego, żebyś wystąpiła w tym Opolu i na największych festiwalach i tego, żeby kolejne twoje arcydzieła wychodziły na światło dzienne w jak najlepszej jakości i ilości też, bo czemu nie? A teraz przed wami premierowa piosenka twoja pod tytułem Misz Masz i Angelika Buza.
1: Miłego słuchu.

0: Słuchajcie, już na szybko kończymy. Mówiłem to ja, Michał Krupa. Dzisiaj bardzo krótka audycja, ale fajnie, że się spotkaliśmy nawet w taki dzień. No i oczywiście nasz dzisiejszy dziennikarz, Łukasz. Słuchaj, no, cieszę się, że tak wyszło. Więc
1: fajnie wyszło.
0: Do usłyszenia za tydzień, już wracamy normalnie z aktywacjami i tyle.
1: Dziękujemy i do usłyszenia i krótka audycja z tego względu, żebyśmy pozwolili wam dłużej poświętować jeszcze ten długi weekend. Dziękujemy i do usłyszenia za tydzień.

stretched out. Mishap is now.

Arizona.

Minęła godzina 20. Przy mikrofonie Natalia Ostaszewska i zapraszam Was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. W dzisiejszym programie, tak jak zapowiadałam, w zasadzie nie zapowiedziałam na jednej z konwersacji ze słuchaczami, będzie mocno koncertowo, bo będę opowiadać o dwóch warszawskich koncertach, które odbyły się w ostatnim tygodniu tak naprawdę. A sporo tego było, więc będziemy opowiadać. Były to koncerty artystów, na których zawsze chciałam pójść, na przykład, ale jednego z nich już widziałam dwukrotnie wcześniej i za każdym razem robił ogromne wrażenie. No a Garbage, o którym pewnie będę opowiadać na samym początku audycji, no to miałam takie marzenie koncertowe, żeby ich na żywo zobaczyć. No ale zanim to wszystko, to chciałabym Wam podać informacje kontaktowe. Jeśli macie ochotę się ze mną skontaktować, piszcie na adres natalia.ostaszewska@radioaktywne.pl. Możecie też pisać na konwersacjach, jeśli na nich jesteście. No a ja będę teraz się, że tak powiem, uzewnętrzniać się na temat tych koncertów. Powiem tak, pamiętam, że myśmy się decydowali na te koncerty dość szybko. Chociaż z Garbage mieliśmy trochę taki problem, że nie wiedzieliśmy, że nam termin będzie pasował. Z różnych tam przyczyn osobistych, no ale się udało, więc mogliśmy pójść na koncert. A jeśli chodzi o drugi koncert, to oczywiście jest to koncert Jacka White'a, który za każdym razem, jak przyjeżdża do Polski, to naprawdę mocno, mocno zachwyca swoimi popisami scenicznymi. Ja go widziałam, pamiętam, na początku na Openerze, to był rok 2014, jak dobrze pamiętam. No i wtedy pamiętam, że nie do końca mi się ten koncert podobał, no ale później dowiedziałam się, że artysta w trakcie trwania tego koncertu był dość mocno przeziębiony. No ale podobno fanom się wtedy bardzo podobało. No to jak skoro miałam już taką informację, no to stwierdziłam, że dam mu tą drugą szansę, jeśli chodzi o koncerty. I w Warszawie na Torwarze zagrał kilka lat temu i naprawdę to było coś absolutnie fantastycznego. No ale o jego koncercie będziemy rozmawiać później. No a teraz porozmawiamy o Garbage. Garbage, to od razu powiem, to nie jest zespół, którego ja słucham dosyć często. W zasadzie słucham go dosyć rzadko, chociaż jak były nowości w ostatnich latach, to starałam się przesłuchać te płyty, bo naprawdę było czego posłuchać. No ale jak już wiedziałam, że mam ich tutaj na miejscu, no to dlaczego by nie skorzystać z takiej okazji, która w zasadzie może się nie powtórzyć, no bo oni są znani z tego, że nie przyjeżdżają zbyt często do Polski. Pierwszy raz, zgodnie z tym, co Shirley mówiła ze sceny, przyjechali w latach 90. Później pamiętam, że była mowa o tym, że w 2012 przyjechali do Polski chyba na Orange Warsaw Festival, chyba gdzieś do Krakowa. No i od tego 2012, czyli 14 lat, musieliśmy poczekać na ich powrót. No i pamiętam, że na tym koncercie, co prawda nie na samym początku, Shirley powiedziała, że jak oni tak tu przyjeżdżają, może nie za często, to obserwują, jak bardzo Polska się zmieniła przez te lata. No i w sumie myślę, że to dla osób dorosłych, a szczególnie tych, które nigdy tu nie mieszkały i że tak powiem, nie miały takiej codziennej styczności z tym krajem, no to rzeczywiście to może być dosyć duże znaczenie, bo pamiętam, że mam też takich, można powiedzieć, znajomych, którzy przyjeżdżają raz na kilka lat do Polski, no i też często są dosyć mocno zdziwieni faktem, jak ta Polska, jak ta Warszawa się zmieniła przez lata, przez które nie byli. No a koncert Garbage zaczął się dosyć ciekawie, no bo miałam takie nagle wrażenie, że znam skądś ten temat, no ale później sprawdziłam na setliście, no i ktoś napisał Laura Palmer's Team, czyli Twin Peaks. No to zaczęło się dosyć mrocznie, ale powiem, że ten wstępniak, ten koncertowy, był naprawdę interesujący. No a później, mogę powiedzieć, z mocnym akcentem wjechało Death, No Future and Optimism. To jest piosenka z płyty z ubiegłego roku, której tytułu w tym momencie nie pamiętam. No i ona rzeczywiście live się naprawdę fantastycznie sprawdziła. No i właśnie teraz jej będziemy słuchać. If you

Future, love, love, future. To było wyśpiewywane bardzo często i często też publiczność zgromadzona na letniej scenie progresji, czyli tam, gdzie wystąpili, to wyśpiewywała razem z Shirley. No i widać było, że ona mocno weszła tak nakręcona na ten koncert. Troszeczkę powiem szczerze, że byłam zdziwiona tym, jak ona się ubrała, no bo to była taka jakby bluzka, a później taka jakby sukienka i leginsy. Wyglądało to dosyć ciekawie, bardzo można powiedzieć artystycznie, a wiemy, że często artystki słyną z ciekawego doboru strojów. No i pamiętam, że na początku próbowałam zrozumieć przez kilka pierwszych utworów, z jakiej części składa się jej garderoba. No ale później już udało mi się to odszyfrować. Akurat miałam to szczęście, że byłam stosunkowo blisko, gdzieś czwarty, piąty rząd, więc naprawdę można było sporo rzeczy zobaczyć z bliska. No i też widać było, że jak oni śpiewali, szczególnie te takie, można powiedzieć, największe hity, no to publiczność zdecydowanie się ożywiała. No bo przecież Garbage słynie z tej słynnej płyty z lat 90., która wtedy zrobiła ogromną furorę. No i często też Shirley z tego korzystała, że wiele osób, które były na tym koncercie, doskonale znały tekst Garbage, więc były takie momenty, gdzie ona po prostu przestawała śpiewać i dawała zaśpiewać publiczności. Zdarzyło się to przy utworze I Think I'm Paranoid, no i też przy utworze Only Happy When It Rains. Oczywiście oba mogę zdradzić, że dzisiaj zagram, więc przyznam, że absolutnie nie będę oryginalna, jeśli chodzi o dobór utworów z setlisty, bo jednak przyznaję, że na te najbardziej znane kawałki czekałam, no bo tak jak już wspomniałam, no, często tej ich muzyki nie słucham, ale dochodzę do wniosku, że może po koncercie powinnam robić to częściej, bo jednak zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Co ciekawe, ja miałam takie wrażenie, że ona skrada całe show. Ci muzycy, którzy z nią byli, a w zasadzie no, dwóch panów i jedna pani, to byli tak troszeczkę w tle. I tak naprawdę przyznaję, że przez cały koncert bardzo się starałam patrzeć, co oni robią i widziałam, że doskonale się bawią tą muzyką, ale mimo tego miałam wrażenie, że ona skradła całą scenę. Czasami miała takie różne, takie można powiedzieć, różne dziwne ruchy, różne takie może układy, chociaż nie do końca to były układy taneczne. Czasami podchodziła do członków swojego zespołu i śpiewała do nich, szczególnie podchodziła do basistki, która stała tak z tyłu i ja akurat ją dosyć słabo widziałam. No ale to naprawdę brzmiało wszystko fantastycznie. Ja czasami mam takie obawy, że jak spotykam się z artystą, który już od wielu, wielu lat jest na scenie, to zastanawiam się, jak on daje radę głosową na koncertach. No i akurat w przypadku Shirley Manson to nie mam żadnych wątpliwości, że ona świetnie daje radę głosową. Te piosenki brzmią naprawdę czysto. Nie powiem, że brzmią dokładnie jak w latach 90., chociaż dosyć podobnie, chociaż trochę mam wrażenie, że jej głos na przestrzeni tych lat nieco się obniżył. No ale show zrobiła absolutnie fantastyczne. Widziałam, że też doceniła mocno polską publiczność. Miała w trakcie tego koncertu kilka przemów, ale do nich wrócimy za chwilę, bo teraz trzeba posłuchać I Think I'm Paranoid. No i to była jedna z tych piosenek, którą tak naprawdę w całości zaśpiewała razem z publicznością. No i tu były te momenty, w którym ona wystawiała mikrofon do publiczności. Wszyscy śpiewali. Zawsze to fajnie wygląda, chociaż wiemy, jak fani potrafią mocno masakrować te piosenki, ale tu nie chodzi o to, żeby zaśpiewać to czysto, tylko żeby się świetnie bawić. Więc teraz I Think I'm Paranoid.

Garbage, I think I'm paranoid. No to zrobiło naprawdę furorę na koncercie, ale chyba mam wrażenie, że jeszcze większą furorę zrobił utwór następujący po I think I'm paranoid, czyli Stupid Girl, bo to było dość mocno przearanżowane, jeśli chodzi o oryginał, chociaż przyznaję, że tutaj naprawdę mocno to przearanżowali, tak mocno rockowo. Później była kompozycja Right Between the Eyes i tutaj była bardzo ważna przemowa na temat tego, jak kiedyś potraktowano, a raczej jak bardzo źle potraktowano Country Love wiele lat temu, jak ona chciała wejść do na rynek muzyczny. No i tutaj naprawdę ta przemowa była pierwszą z takich, można powiedzieć, dłuższych przemów. Później była jeszcze przemowa, tylko nie pamiętam, przy którym utworze, że wspierająca osoby

tego tabu, no ale później się zaczęło, że artyści różni zaczęli, że tak powiem, mówić o tym, że mają swego rodzaju problemy psychiczne albo są od czegoś uzależnieni. W sumie to ma i problemy psychiczne i uzależnienie można w pewien sposób wrzucić do tego samego worka. No i pamiętam, że przy tej przemowie też się mocno wzruszyłam, bo pamiętam, że były takie słowa, że if you are down, to wiesz. Nie pamiętam, jak to dokładnie brzmiało po angielsku, ale sens był taki, że jeśli nawet teraz ci się nic nie układa, to kiedyś to się absolutnie musi zmienić. No i widziałam wtedy, że też na wielu twarzach pojawiło się taki, można powiedzieć, w pewien sposób, takie lekkie wzruszenie, jak ona tu mówiła, szczególnie wśród osób, które akurat stały w mojej okolicy. No i to też było dla mnie takie ciekawe, bo przy pierwszych kilku utworach spodziewałam się, można powiedzieć, takiego ograniczonego kontaktu mówionego z publicznością. Ja wiem, że artyści dzielą się na takich, którzy dużo opowiadają o tym, jak żyją, czym są piosenki, i tacy, którzy tak naprawdę nic nie powiedzą. No ale akurat, ale później właśnie były te trzy takie, można powiedzieć, dosyć długie przemowy, które tak naprawdę myślę, że wielu osobom zrobiły dzień, no bo to były takie słowa wsparcia, słowa podziwu w stosunku do głównie takie, można powiedzieć, słowa wsparcia. No i to też mi się bardzo podobało. No i wracamy teraz do setlisty, no bo jednym z takich, można powiedzieć, absolutnych hitów, na które wszyscy czekali, to była kompozycja Push It, no bo przecież to też jest jeden z najbardziej znanych ich utworów i naprawdę to też brzmiało fantastycznie, bo też częściowo zostało to zaśpiewane przez publiczność, więc naprawdę coś fantastycznego, a my sobie teraz posłuchamy wersji studyjnej.

bullshit, który się kończy tak dość mocno, spontanicznie, tak żeśmy to bym ujęła, tak nagle się ten utwór urywa i już trzeba wchodzić. Przyznaję, troszeczkę tutaj zaspałam, jeśli chodzi o wejście, żeby zrobić to nieco lepiej, no ale przechodzimy dalej. W zasadzie już niewiele na temat tego koncertu mi zostało, aczkolwiek muszę podkreślić jedną rzecz, że oczywiście w pewien sposób chyba momentem kulminacyjnym jednak było, jak oni wykonali Only Happy When It Rains. Jest to chyba najpopularniejszy utwór zespołu Garbage, który kiedykolwiek został wydany i mam wrażenie, że wszyscy absolutnie na to czekali, no bo tutaj zdecydowana większość publiczności absolutnie znała cały tekst. Co ciekawe, tutaj warto o tym wspomnieć, ten utwór w Warszawie został zagrany po raz 1001, więc i powiedziała to Shirley, co wskazywało na to, że oni niezwykle lubią grać tę kompozycję na żywo. Faktycznie, na żywo to ten utwór brzmi zupełnie inaczej niż z płyty i naprawdę robi absolutną robotę, ponieważ wtedy wszyscy zaczynają się bawić, śpiewać i naprawdę to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Nie spodziewałam się, przyznaję, tak podsumowując, takiego mocnego odbioru tego koncertu. Myślałam, że to będzie troszeczkę bardziej spokojny koncert, no ale tu może wychodzić troszeczkę moja niewiedza na temat ich muzyki. No ale ten koncert w sumie nie był taki spokojny. Było sporo, można powiedzieć, takiego skakania gromkie brawa. No i też dużo się działo na scenie, ale tak jak już wspominałam, Shirley Manson zdecydowanie skradła show i przyznaję, że w wielu przypadkach nie jestem w stanie sobie absolutnie przypomnieć, co robił jakiś gitarzysta, perkusista, czy ten, co grał na syntezatorach oprócz niej. Chociaż widać było, że oni się doskonale ze sobą dogadują, bo oczywiście raz na jakiś czas widziałam, że pojawiły się między innymi różne uśmiechy, które wymieniali ze sobą członkowie zespołu. Jak już mówiłam, Shirley podchodziła do nich, przybiła piątkę, no i kilkukrotnie podeszła do swojej basistki, z którą zaśpiewała kilka fragmentów utworów Garbage. Fajnie to wszystko wyglądało. Ona też bardzo dużo chodziła po scenie, co dla jednych, jak rozmawiałam, było troszeczkę może dziwne, bo niektórzy stwierdzili, że ona nie do końca wiedziała, co ze sobą na scenie zrobić. No ja przyznaję, że troszeczkę się z tym nie zgadzam, bo to przyznaję, że mocno skupiało uwagę, biorąc pod uwagę też fakt, że jej strój był dosyć ekscentryczny, no i sam w sobie zwracał uwagę. No i też, tak jak już mówiłam, było wiele bardzo takich, można powiedzieć, motywujących, wspierających przemów, które myślę, że panom w pewien sposób mogły pomóc, bo o ile ja takich historii znam, że muzyka jakiegoś zespołu, jakiegoś artysty pomogła komuś w trudnym okresie, więc jeśli idzie na koncert i słyszę na przykład jakieś nawiązania do tego okresu, czy nawet właśnie jest w takim, można powiedzieć, troszeczkę trudniejszym okresie w życiu, to właśnie takie słowa od artysty są mocno pokrzepiające. Sama znam to na swoim przykładzie, no ale o tym nie teraz. Na koniec relacji z koncertu Garbage Only Happy When It Rains i za chwilkę posłuchamy tego utworu, a później przechodzimy do koncertu Jacka White'a. No i coś czuję, że zaplanowane nowości to dzisiaj raczej się nie zmieszczą, no ale to się jeszcze okaże.

Tak, wyśpiewali to wszyscy zgromadzeni na letniej scenie progresji. No i to było mocne zakończenie tego wieczoru. Można powiedzieć, że może troszeczkę krótkiego, bo koncert trwał mniej więcej 1,5 godziny. No ale teraz widzę, że coraz rzadziej koncerty trwają 2 godziny, a jak trwają ponad 2 godziny, to już jest w ogóle ewenement na skalę światową. No ale absolutnie Garbage dali ze siebie wszystko, więc nie będę tutaj narzekać na długość setu. Oczywiście można tutaj mówić, jakich utworów zabrakło. Każdemu pewnie komu czegoś zabrakło, chociaż mi chyba najbardziej kompozycji Milk. No ale skoro nie grają, no to się okaże. Była też taka kompozycja, sobie teraz o tym przypomniałam, że której nie grali w wielu, wielu lat. No ale została wyśpiewana w sposób naprawdę fantastyczny. No a tak jak zapowiadałam, teraz przechodzimy do drugiego, trochę bardziej nietypowego koncertu. Już mówię dlaczego. Koncertu Jacka White'a, który kilka miesięcy temu ogłosił nagle 2 koncerty w Polsce. W poniedziałek 1 czerwca wystąpił w Warszawie, a dzień później w Krakowie. W Warszawie wystąpił w Stodole, w Krakowie chyba w klubie Studio. Widziałam, że mnóstwo znajomych było na obydwu tych koncertach i naprawdę tutaj było coś absolutnie fantastycznego. No ja powiem, tak jak już wspominałam, znam Jacka White'a koncertowo już od 12 lat. Chociaż tak jak mówiłam, ten pierwszy koncert nie do końca mnie przekonał, no ale później, kilka lat później dałam mu drugą szansę, no i pamiętam, jak mnie kupił, no a teraz był ten trzeci raz, no i wyszłam z koncertu i stwierdziłam, że nie wiem, czy ja w najbliższym czasie zobaczę coś tak fantastycznego jak koncert Jacka White'a, więc to już samo w sobie mówi o tym, jak fantastyczny był to występ. No ale zacznijmy od takich kwestii technicznych. Od kilku lat Jack White prosi swoich fanów, żeby na koncertach nie używali w ogóle telefonów komórkowych i nawet są specjalne, można powiedzieć, pokrowce, do których musimy włożyć telefon komórkowy przed wejściem na koncert. To jest, można powiedzieć, zarządzenie artysty. No i powiem, że to się naprawdę dość dobrze sprawdza, bo nikt nie może nagrywać. Oczywiście jak ktoś chce sobie potem zobaczyć zdjęcia czy wideo z koncertu, no to jest to możliwe na jego social mediach, co jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, aczkolwiek dla mnie czasami może ono być troszeczkę frustrujące, bo ja przyznaję, że ja uwielbiam koncertową fotografię i właśnie lubię się czasami pobawić światłem. Oczywiście w grani pobawić światłem i zrobić kilka zdjęć, oczywiście w granicach rozsądku. Niestety na koncercie Jacka White'a nie było to możliwe. No ale to też przyznaję, że jak na przykład stoi się na przykład w 5., 6. rzędzie, tak jak ja stałam, no to rzadko się ogląda koncerty na czyimś telefonie, co też jest bardzo fajnym doświadczeniem. No i też mam wrażenie, że troszeczkę bardziej publiczność jest wtedy zaangażowana w sam występ. No a Jack White, tak jak mówię, daje z siebie absolutnie wszystko. Tutaj wyjątkowo powiem o supporcie, bo supportował go zespół The Stubbs, który ja już tutaj chyba część chłopaków to nawet poznałam osobiście tutaj w Radioaktywnym wiele lat temu, jak byli na wywiadzie. No i dali naprawdę fajną rozgrzewkę, jeśli chodzi o ten koncert. Nie był to support z gatunku tych najbardziej żenujących, o których nigdy na antenie nie wspominam, a ja z reguły właśnie z supportami mam spory problem, ponieważ z reguły dla mnie to są dosyć słabe zespoły, no ale tutaj naprawdę panowie, myślę, że zdali doskonale egzamin, jeśli chodzi o support. No a później chwilę, chyba po godzinie 20 na scenę biegł Jack White w utworze Black Muff i to naprawdę było coś fantastycznego, no i oczywiście zaczęło się szaleństwo, no bo tutaj trzeba wspomnieć o tym, że oczywiście to jest kompozycja zespołu The White Stripes, więc większość fanów The White Stripes, którzy tłumnie chodzą na koncerty Jacka White'a, no to on doskonale znało ten utwór. No i to już się zaczęło absolutnie szaleństwo, ludzie zaczęli skakać, krzyczeć, bić brawo. No a Jack White też mocno był rozpierany swoją energią i widać było, że doskonale się bawi na tym koncercie. Próbuję go porównać z tym koncertem na Torwarze kilka lat temu i mam wrażenie, że ten koncert w Stodole był zdecydowanie
lepszy. Jakoś mam takie wrażenie, że może jest ten fakt, że stodoła jest zdecydowanie mniejsza. Ja jednak przyznaję, że preferuję koncerty w nieco mniejszych miejscach koncertowych niż stadiony i hale. No ale czasami jest jak jest i nie mogę sobie wybrać, gdzie bym poszła. No ale też tutaj warto zaznaczyć, że bilety na oba koncerty Jacka White'a w Polsce wyprzedały się chyba w ciągu 2 godzin, więc nie dziwne, że on czasami był po prostu proszony o zagranie koncertu na przykład na Torwarze czy w Tauron Arenie, no bo wtedy zdecydowanie więcej osób mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu. No ja powiem tak, no Black Muff zrobiło na mnie ogromne wrażenie, ale przyznaję, że jakoś bardzo mnie kupił utwór numer 2 i teraz go posłuchamy.

Na koncercie miałam wrażenie, że te utwory, które on gra i które znałam z albumów studyjnych, są jakby trochę szybsze, trochę bardziej dynamiczne. No i naprawdę tutaj dynamika tego koncertu stała na absolutnie najwyższym poziomie. Czasami było takie momenty, że on wchodził z jednym utworem prawie że w drugi i trochę miałam wrażenie, że tutaj publiczność nieco się zagubiła, bo nie bardzo wiedziała, kiedy bić brawo. No i zdarzało się, że biła brawo w trakcie utworu, co oczywiście nikomu nie przeszkadzało w dobrej zabawie. I też mam wrażenie, że Jack White to mocno docenił. No i podczas tego koncertu dziwię się, że stodoła jeszcze stoi, bo naprawdę działo się tyle, tak dużo muzycznie i dużo też było gry światłem, która mi się podobała. No i też to niesamowite zaangażowanie publiczności właśnie w ten koncert, gdzie wszyscy się bawili, klaskali. Jak Jack White poprosił, żeby coś zaśpiewać, to było zaśpiewane. Jak trzeba było krzyczeć, klaskać, to oczywiście było to także zrobione. No a jeśli chodzi o setlistę, no to mieliśmy oczywiście piosenki o White Stripes. Dużo było piosenek White Stripes, zdecydowanie więcej niż na poprzednim koncercie na Torwarze, bo miałam wrażenie, że na tym koncercie na Torwarze głównie były utwory z płyty Lazaretto i z Blunderbussa. No a tutaj White Stripes, piosenek White Stripes było raz, dwa, trzy, chyba z siedem, jak dobrze pamiętam. Ale też, co ciekawe, pojawiły się piosenki zespołu The Raconteurs, które dla mnie były sporym zaskoczeniem. Bo naprawdę tu się tego się aż tak o tym nie pomyślałam, że te piosenki mogą się pojawić. Jeśli chodzi o utwory, które naprawdę zwróciły tak moją uwagę, no to tak. It's Rough on Rats to nie jest White Stripes, to jest chyba Jack White. Podobało mi się oczywiście Hotel Yorba, który naprawdę brzmiał fantastycznie. Broken Boy Soldier to była jedna z dwóch piosenek The Raconteurs, która naprawdę zrobiła fantastyczną robotę. Chociaż chyba najbardziej też z piosenek na koncercie zapadła mi, jeśli chodzi o ten główny set, to chyba zapadło mi Steady As She Goes, bo to jest też piosenka The Raconteurs, którą ja naprawdę lubię, no i też bardzo dobrze ją znam, jeśli chodzi o tekst. No i za chwilkę jej posłuchamy. No i widać było, że panowie doskonale się ze sobą bawią. Jack White czasami podchodził do innych członków zespołu. Miał trzy gitary albo cztery, które jeden z jego dźwiękowców ciągle wymieniał, dostrajał. On z tymi gitarami latał absolutnie jak szalony po scenie. No ale chyba miał fantastyczny dzień i widać było, że publiczność go absolutnie niesie do grania tak fantastycznych rzeczy. I to widać było, że wszyscy, którzy wokół mnie stali, to byli takimi, można powiedzieć, bardzo zaangażowanymi fanami Jacka. Ja może aż takim nie jestem, bo przyznaję, że dawno nie słuchałam, ale wiedziałam, że na koncert trzeba pójść i pamiętam też swoją walkę o te bilety, żeby je zdobyć, bo wiedziałam, że jak on występuje w Stodole, no to będzie, można powiedzieć, takie wyzwanie. No ale czego się nie robi, żeby zobaczyć tak fantastyczny koncert. Jeśli chodzi o kompozycję Steady As She Goes, wrócę do niej, no bo tutaj zwróciłam uwagę na to, że praktycznie wszyscy w Stodole ją zaczęli śpiewać. No i to myślę, że to był taki fajny koniec, jeśli chodzi o set taki, można powiedzieć, główny przed bisami, chociaż tych bisów było naprawdę sporo, ale o nich będę opowiadać za chwilę. A teraz Steady As She Goes, The Raconteurs.

Teraz She Goes, Terra Concerts, fajne zakończenie setu głównego. Co prawda powiem szczerze, że byłam dość mocno zawiedziona, że ten set główny pokończy się po 14 utworach i po godzinie. No ale też wiedziałam, że tempo tego koncertu jest naprawdę zawrotne i no i w sumie nie spodziewałam się, że tutaj będzie coś dłuższego. W sensie, no i powiem tak, takie można powiedzieć ending utwór, bo w sumie utwór wyjściowy, nie wiem jak to w sumie lepiej powiedzieć w języku polskim, to naprawdę zrobił robotę. No ale moim zdaniem jeszcze lepszą robotę zrobiła kompozycja, która wybrzmiała jako pierwsza na bisach. Bo to jest chyba moja ulubiona kompozycja z solowej twórczości Jacka White'a, która była dość mocno przearanżowana w stosunku do tego, co znamy na płycie. I była takim, można powiedzieć, poprzedzona bardzo improwizowanym wstępem, który naprawdę mnie zaskoczył i przyznaję, że na początku absolutnie nie zorientowałam się, że tu chodzi o Lazaretto. I dopiero jak usłyszałam pierwsze wersy tego utworu, to zrozumiałam, że to jest taka troszeczkę wydłużona aranżacja. Dla mnie utwór Lazaretto jest kompozycją, która naprawdę robi robotę na koncertach, zdecydowanie, bo pamiętam, że jak na Torvalu ona też była, to wtedy się wszyscy bawili, mimo że wtedy to była dosyć stosunkowo nowa. No teraz też się wszyscy bawili, ale też miałam takie wrażenie, że na samym początku to była lekka konsternacja, jeśli chodzi o to, co to jest za utwór. Na początku pewnie wszyscy myśleli, a pewnie muzycy zdecydowali się na jakąś, można powiedzieć, improwizację. No ale później jak on zaczął to śpiewać, no to wszyscy się zaczęli poruszać w tego utworu. Jeden z takich, można powiedzieć, najlepszych numerów, jeśli chodzi o koncerty. Chociaż mam jeszcze jeden numer, który koncertowo chyba bije wszystkie numery, które powstały. No ale o nim będziemy rozmawiać za chwilę. Teraz słuchamy Lazaretto.

Ale to jest fantastyczny koncertowy numer. Ja pamiętam, że jak poznawałam płytę Lazaret, to wiedziałam, że ten utwór tytułowy będzie moim absolutnie ulubionym z tego albumu. Później stał się ulubionym z twórczości solowej Jacka White'a. Jeden z najlepszych koncertowych numerów chyba ever, bo jakoś za każdym razem jak go słyszę na żywo, to jednak wywołuje on potężne emocje i naprawdę jest to taki koncertowy hook, który po prostu zostaje w pamięci na zawsze. No i cieszę się, że miałam okazję go usłyszeć, bo przyznaję, że po secie głównym już miałam wątpliwości, czy Lazaret to w ogóle się pojawi, no a wtedy przyznaję, byłabym nieco zawiedziona, jeśli chodzi o brak tego utworu. No ale tutaj w sumie zapomniałam jeszcze o jednej rzeczy przed bisami powiedzieć. Jak fani Jacka White'a wzywają artystę z powrotem na scenie, wybijając, klaszcząc i naśladujące pierwsze dźwięki Seven Nation Army. Widziałam to już kilkukrotnie i za każdym razem mnie to w pewien sposób jakoś tak zachwyca, że nagle cała sala zaczyna w tym samym rytmie naśladować najbardziej charakterystyczne dźwięki Seven Nation Army. No i tutaj miałam takie, i tutaj się zaczęłam zastanawiać, czy to Seven Nation Army kiedykolwiek zostanie zagrane w Stodole. I powiem tak, zostało. No i to jest chyba najlepszy numer koncertowy, który kiedykolwiek powstał, bo widzę, bo nigdy na żadnym koncercie, ja widziałam już ich ponad kilkaset, mi się wydaje, koncertów, jeśli miałabym policzyć wszystkie festiwalowe, na których byłam, nie widziałam takiego numeru, na którym aż tak mocno w trakcie trwania całego utworu publiczność współpracuje z artystą. No wiadomo, jest to hit The White Stripes. Przyznaję, na Torowarze chyba go nie było, bo jakoś sobie tego nie przypominam, aczkolwiek no w Stodole, tak jak już mówiłam, zdecydowanie było. No i to było na sam samiusieńki koniec. No myślę, że ten zabieg z tym utworem na sam koniec to był absolutnie specjalny wybór, no bo inaczej bym sobie tego nie wyobraziła, ponieważ wydaje mi się, że to takie zamknięcie wieczoru z Jackiem White'em. Za chwilkę jeszcze, w sumie sobie teraz sprawdzę, czy w Krakowie też na samym końcu było Seven Nation Army, czy właśnie nie. Bo widzę, bo tak na szybko sprawdzałam setlistę FM i widziałam, że setlista z koncertu Jacka White'a w Krakowie różni się nieco od setlisty koncertu w Warszawie. Ale to za chwileczkę będę mieć to. Bo widzę, że tam nieznacznie ona się różni. Ale tak i tutaj tak troszeczkę widzę, że się ona różni, bo nie było Old Scratch Blues, tylko chyba właśnie było co innego na samym początku i tutaj było trochę przemieszane, no ale też na samym końcu Seven Nation Army. No i tak jak już widzę, na krakowskiej setliście było wpisane Instrumental Jam przed Lazaretto i w sumie myślę, że to też mogłoby być potraktowane jako taki Instrumental Jam w Warszawie, ale to ktoś inaczej wpisał. No i z tego, co czytałam, to wszyscy, którzy byli na koncercie Jacka White'a, wyszli absolutnie zachwyceni z tegoż koncertu, więc myślę, że on też był zadowolony z koncertu w Polsce, więc miejmy nadzieję, że szybko wróci. Tak jak już mówiłam, no on ma ostatnio bardzo ciekawy styl ogłaszania koncertów, nie na rok w przód, nie na półtora roku w przód, tylko chyba na 3 miesiące przed, więc to było dosyć ciekawe. No ale i właśnie też wiem, że od jakiegoś czasu preferuję takie kluby nieco mniejsze niż takie hale stadion. Za mniej więcej 4 minuty minie godzina 21, więc powoli dzisiejsze wydanie Muzycznych Skrajności dobiega końca. Przyjdzie mi się po prostu z wami pożegnać. Przez ostatnią godzinę była z wami Natalia Ostaszewska i zapraszam was serdecznie na kolejne wydanie audycji Muzyczne Skrajności. Może być tak, że za tydzień spotkacie się z redaktorem Konradem Maciągiem, który będzie opowiadał o Mystic Festiwalu, na którym właśnie teraz jest, bo zapytał mnie, czy mogę mu pożyczyć audycję i jest na to spora szansa, że mu ją pożyczę, jak nadal, że tak powiem, będzie zainteresowany. Więc jak ktoś chce posłuchać relacji z Mystica, to zapraszam za tydzień, tak na 90%. A na koniec ja gram Seven Nation Army i mówię po prostu do usłyszenia.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Piątek, pierwszy piątek czerwca tak naprawdę, 5 czerwca 2026 roku, godzina 18.36 już na zegarach. Aktywacja piątkowa wita się z wami w dosyć wąskim składzie, ale myślę, że nudy nie będzie. Jest ze mną Mikołaj Krzychowicz.
1: Herzlich willkommen.
0: Który nas jak zawsze realizuje. Jest z nami również Olek Scholl.
2: Witam serdecznie.
0: Zastanawiam się, czy Bartek Wawrzyniak do nas dojedzie, bo zapowiadał się, także trzymamy kciuki za Bartka Wawrzyniaka. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński i będziemy wam dzisiaj towarzyszyli podczas tego wieczora. I jak wiadomo, pierwsze dwa, trzy tygodnie czerwca, czyli praktycznie cały czerwiec kojarzy się ludziom studiującym, studentom ze stresem, bo jest to okres egzaminacyjny i nie tylko, bo porozmawiamy sobie tak naprawdę o tym, czy egzaminy de facto nas stresują, czy mamy jakiś dyskomfort związany właśnie ze zdawaniem egzaminów, z zaliczaniem przedmiotów, czy to po nas tak po prostu spływa i ewentualnie jeżeli się stresujemy, jak sobie z tym stresem radzimy, albo jak staramy się radzić, także to będą nasze takie luźne uwagi dotyczące tego, co będzie nas czekało tak naprawdę przez najbliższe kilka tygodni. No i poza tym będą oczywiście wiadomości, kartka z kalendarza, kurier kulturalny i dyskusja o płycie tygodnia, czyli to będzie już za chwilkę, a teraz posłuchamy sobie kolejnego utworu, który nas zaraz zapuści Miki Krzychowicz.
3: Skrrt? Yeah. Whoa.

0: Słuchaliśmy właśnie utworu Mufasa z płyty For the Better Future od Sneaky Jesus, czyli była to nasza obecna płyta tygodnia. Jak zwykle bardzo, bardzo przemyślana i dowieziona, moim zdaniem, przez Inę. Jak wam się podobała?
1: Dlaczego? Dlaczego jak zwykle przemyślana i dowieziona?
0: No bo w ostatnim czasie takich płyt było dosyć sporo. Tak mi się wydaje. I jednak każda kolejna płyta po prostu trzyma poziom. Nie ma tego spadku, nie ma tendencji spadkowych, bo każda brzmi po prostu genialnie. Ale nie wiem, mi się... Kurczę, zastanawiam się, czy to nie jest po prostu kwestia tego, że mamy podobny gust muzyczny. Chociaż ja też powiem tak od siebie, trochę niezwiązanego z tą płytą tygodnia, że ja bardzo chętnie
1: bym... Jeśli słuchasz tego Ina, to może się, wiesz, jakby teraz...
0: Ja bardzo chętnie bym posłuchał...
1: Na randkę?
0: Solu. Solu. Solu.
1: Solu.
0: Solu.
1: Solu.
0: Coś soulowego bym sobie posłuchał jako płytę tygodnia. I myślę, że temat randek będzie do poruszenia trochę później. Jak wam się podobało? Bo nawet jeżeli nie przesłuchaliście całej tej płyty, to każdy z tych kawałków brzmiał mniej więcej podobnie, więc to była taka jazzowa opowieść, która brzmiała jednolicie i nie było żadnych
1: zaskoczeń. Ja nie słuchałem i muszę powiedzieć, że bardzo lubię zespół Sneaky Jesus i oni kiedyś wydali taką epkę bodajże Żul w swetrze, coś takiego. I oni mieli zawsze takie dosyć mroczne, dosyć szalone, tam jest zawsze taki dziwnie szybki saksofon. Tutaj jest to trochę jakby taki japoński jakiś taki vibe, trochę takiego smooth jazzu, takiego, że tam wiesz, Masayoshi Takanoka tam wiesz, gra na tej surfującej po prostu gitarze, która dosłownie jest deską do surfingu. I taki trochę ma vibe, no, taki jakby oni sobie tam wyszli z tego Wrocławia i pojechali właśnie nad Morze Śródziemne.
0: W sumie, czy można to określić właśnie takim klimatem muzyki śródziemnomorskiej?
1: No nie, ale tak mi to po prostu się przyszło, to takie skojarzenie, taki wiesz, taka metafora.
0: Ale na przykład wiesz, jak widziałem kilka razy grające zespoły jazzowe właśnie gdzieś tam na jakichś scenach w restauracjach na przykład albo w różnych miejscach takich bardziej dostojnych typu jakieś sceny i faktycznie koncerty jak na przykład w Jazzmin, to dosłownie w ten sam sposób masuje uszy. Moim zdaniem Sneaky Jesus nie zawiodło.
2: Ja powiem od siebie, że też uważam, że bardzo dobra płyta. W sumie ja z kolei myślę, że jedna z lepszych z ostatniego czasu akurat.
1: Ja też tak uważam. Ale nie słuchałem płyty.
2: No nie, ale ja słuchałem tego kawałka jednego jak na razie, więc...
1: To się zgadzamy.
2: W sumie zgodzę się z tym, że taki japoński jazz w tym mocno czuję.
1: To nie taki wesoły.
2: No, taki tak. Trochę... Właśnie trochę odmiana od takiego bardziej mrocznego, awangardowego, którego no, chyba mamy więcej na tej alternatywnej scenie naszej.
1: No, Polska ogólnie ma taki, co nie? Taki, ty... że tam wszyscy składają tribut cały czas do komedy, co nie? Który był po prostu no świetny, ale no był smutasem po prostu, jakich mało.
0: Słuchajcie, a do czego... Najlepiej by wam się słuchało Sneaky Jesus, właśnie najnowszego wydawnictwa.
1: Ja myślę, że pociągnę dalej, no do leżenia na plaży.
2: Nie wiem w sumie, czy do leżenia na plaży.
0: Jeżeli chodzi o to leżenie na plaży, to ja się też tak zastanawiam, bo to jest trochę zbyt energiczne, mi się wydaje. Bo ja mam takie przekonanie, że jak leżysz na plaży, to wchodzisz w taki melancholijny vibe i po prostu potrzebujesz, żeby ci coś tak, wiesz, rozluźniło, a to cię tak pobudza, nie?
1: Jak leżysz na plaży, to jesteś w melancholijnym vibe'ie?
0: W sensie, kurczę, nie wiem, czy użyłem dobrego określenia, ale chodzi mi taki, wiesz, spokojny,
1: No to
0: stonowany.
1: To raczej spokojny, nie?
0: Być może.
1: Bo ja ten melancholijny mam vibe, jak leżę w domu. W domu zazwyczaj mam melancholijny vibe. Na zewnątrz to rzadko się zdarza. O właśnie, to jest idealne do siedzenia w domu, bo w domu czasami łapię taki właśnie pomieszczenie, taki taka melancholia.
2: No to prawda, ja akurat chyba bardziej to widzę jako muzykę do pomieszczenia niż na zewnątrz, ale kurczę, nie wiem nawet w jakiej sytuacji.
0: I wiesz, że to jest odpowiedź na pytanie, które ci zadałem, bo w zasadzie to pokazuje i do tego trochę piłem, że to może być muzyka, która pasuje do każdej sytuacji. Czy obalicie moją hipotezę?
1: Nie, ja obalę, no to jest za ogólna.
2: Do każdej nie.
0: Okej, okay, dobra. Czyli stawiamy taką tezę, że nie wszędzie pasuje, ale w bardzo wielu miejscach tak.
1: Tak.
2: No, ale muzyka, która jest dobra faktycznie i ciekawa, zwykle nie pasuje do wszystkich miejsc, wszystkich sytuacji.
0: To też prawda. Ja sobie
1: czyli teraz
0: nie wyobrażam słuchania jazzu podczas jakiejś kłótni.
1: Bo to zupełnie idealnie nie pasuje. To
2: nie, no. No nie, ja się zgadzam akurat, że jazz podczas kłótni może być spoko.
1: Ja na przykład nie wyobrażam sobie Aphex Twina słuchać podczas na przykład, nie wiem, jakichś romantycznych rzeczy albo seksu.
0: Jazz. Nigdy nie próbowałem. Więc wszystko przed nami. Tak naprawdę jeszcze chciałbym powiedzieć o tym, że ta płytka trochę mi się kojarzyła z tym, co mieliśmy okazję słuchać jakiś rok albo dwa temu. Był taki zespół jak Robota Robota i ich płyta Industry Standard, właśnie też Jazz Brutalist. To brzmiało tak bardzo podobnie, ale też fajnie to płynęło. Takie lo-fi jazz. To było coś bardzo przyjemnego, także polecamy wam zapoznać się z naszą aktualną płytą tygodnia, no i zaraz słyszymy się na Kurierze Kulturalnym.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Już jutro w Adzie Puławskiej czeka na nas wydarzenie pod tytułem House in Warsaw, organizowane przez kolektyw Constant East. I zagrają tam dla was zespoły Stereoid, Siakhal, DHK, Grotto oraz nasz ulubiony rodzimy Syfon. Będzie to międzynarodowa mieszanka różnych klimatów spod znaku muzyki punk. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18, natomiast tax wynosi 50 polskich złotych. Za to dla osób szukających odrobiny luzu w ten długi weekend, Bar Salto na Sadach Żoliborskich zaprasza na zajęcia z jogi na świeżym powietrzu. Spotkanie odbędzie się jutro o godzinie 10, a udział jest zupełnie bezpłatny, więc potrzebujecie tylko wygodniego ubrania, maty i dobrego humoru. A w dniach 8-14 czerwca czeka na was festiwal Ephemera, czyli jak pisze organizator, multidyscyplinarne obchody przesilenia letniego. W ciągu najbliższego tygodnia odbywać się będą koncerty, wernisaże i inscenizacje oraz pokazy filmów. Festiwal zakończy się wydarzeniem w klubie Oczki. Więcej informacji oraz bilety dostępne na stronie Ephemera Festival w mediach społecznościowych, a kuriera przygotował Olek Scholl.

0: I guess you moved on really easily.
1: Dzisiejsze wiadomości studenckie będą o kwiecistych przystankach w Warszawie, obchody święta Warszawy i o tym, że Warszawa kibicuje. A wiadomości przedstawi Oskar.
2: Choć kalendarzowe lato dopiero się zbliża, w Warszawie już widać jego pierwsze oznaki. Zarząd oczyszczania miasta udekorował 8 pętli autobusowych i tramwajowych barwnymi kompozycjami. Dzięki sezonowym aranżacjom przystanki zamieniły się w kolorowe, estetyczne przestrzenie. Od niedawna pasażerowie komunikacji miejskiej mogą podziwiać kwiaty m.in. na Nowym Bemowie, na pętli autobusowej Żerań FSO oraz Rondzie Wiatraczna. Wśród kwiatów, które przez całe lato będą ozdabiać przystanki, znalazły się klasyczne i sprawdzone w miejskich warunkach różowe i czerwone pelargonie zestawione z giaurami. Plac Zamkowy zmienił się wczoraj w miejsce pełne muzyki i dobrej energii. Ze sceny rozbrzmiewały przedwojenne szlagiery do tańca, a wieczorem wyświetlane zostaną filmy. Obchody przeniosły mieszkańców w klimat dawnej stolicy. Święto Warszawy rozpoczął zespół Nicponie, który połączył warszawskie szlagiery z energią podwórkowych kapel i atmosferą dawnych potańcówek. W sobotę 6 czerwca od strony Alei Jerozolimskiej będzie można obejrzeć mecz finałowy kobiecego tenisa w turnieju Rolanda Garrosa. Maja Chwalińska, obwołana przez światowe media sensacją tegorocznej edycji turnieju, zmierzy się z Mirą Andrijewą, rosyjską tenisistką, która zajmuje obecnie 8 miejsce w rankingu WTA. Start wspólnego kibicowania już od 14, godzinę przed rozpoczęciem wspólnego kibicowania. A wiadomości przygotowałem ja, czyli Oskar Pietrusiński.

0: pianto, pianto.
1: No, dosyć taneczne się dzięki tobie zrobiło, Miki, bo to była Rakata i Arka na naszej antenie, a już teraz...
2: Nawet na odwrót. Przepraszam.
1: Rakata to jest tytuł?
2: Tak.
1: No tak, Rakata i Arka.
2: No, właśnie.
1: Nieważne. Bartek tutaj woła o odsłuch, a my przechodzimy do naszej dyskusji. A Bartek potrzebuje dobrze siebie słyszeć, żeby się nie stresować, prawda? Więc właśnie to jest właściwie nawiązanie do naszej dzisiejszej dyskusji, która będzie dotyczyła stresu. I to myślę, że przejdziemy przez stres w każdej postaci, ale głównie będziemy rozmawiali o tym, czy warto się stresować ze względu na egzaminy, sesje, slash, matury, zaliczenia, kartkówki, whatever. Jakby będziemy rozmawiać o wszystkim, co dotyczy jakiegokolwiek zdawania, czegokolwiek. Bo tak sobie myślałem, że jesteśmy...
2: Moim zdaniem warto.
1: Okej, ale ogólnie powiem tak, jeszcze dokończę swoją myśl, że de facto właśnie dlatego większości z nas nie ma. Bo zaczęła się sesja, jednak ludzie cisną. Także mam nadzieję,
2: cichną
1: że...
2: Cichną też.
1: Tak, to prawda. Tak w ogóle zastanawiam się, czy warto się stresować tą, wiesz, sesją. Bo tutaj Miki już powiedział, że stres jest potrzebny i ja się z tym zgodzę. Miki, jak
2: ale
1: to
2: też w sumie to, że... No właśnie nie uważam, że jakiś poziom stresu jest git, ale sam egzamin jest stresem. Więc na przykład jakbym zaraz zdawał sesję, a już nie zdaję, bo już mam przerwę w studiach, to bym też po prostu poszedł do domu i się nie stresował tym, że jak mnie Oskar wyciągnie na piwo po aktach, to jutro nie będę mógł zapamiętać, ile to jest 2 plus 2. Coś takiego.
1: W sensie mi się wydaje tak, bo bardzo często popełniamy błąd,

0: który polega na tym, że w momencie, kiedy się uczymy, tak się fiksujemy na nauce, że myślimy, że już na nic innego nie będziemy mieli czasu. Ja w tą pułapkę sam wpadam, dlatego o tym mówię, bo mam takie poczucie, że każda sekunda, która jest poświęcona na coś innego niż naukę, to jest właśnie sekunda stracona, jakoś przeznaczona nie w taki sposób, jak powinienem ją przeznaczyć, nie? Mieliście coś takiego kiedyś?
1: Tak, tak, to są takie tak zwane wyrzuty sumienia.
0: Tak, no.
2: Ale to też jest najgorsze, jak się uczysz na ostatnią chwilę, bo właśnie wtedy no masz te wyrzuty sumienia i one są wtedy w sumie prawdziwe, no i jakby tyrasz się bardziej, no bo jakby co, jak się nie nauczysz teraz, no to nie uczysz się przez pół roku.
0: No to prawda, ale czasami ze swojego doświadczenia i z doświadczenia swoich kolegów niestety wiem, że zdarza się, że ludzie, którzy zaczynają się uczyć na chwilę przed egzaminem, zdają ten egzamin lepiej niż te osoby, które się przygotowały, bo de facto na przykład okazuje się, że cały materiał, który został podany na przykład w tezach egzaminacyjnych przez prowadzącego, praktycznie w ogóle nie pokrywa się z tym, co jest na egzaminie. I w momencie, kiedy ktoś wrzuci dany zakres egzaminacyjny w czat, to czat ci to zrobi lepiej niż to, co ty wyczytałeś w książkach i poświęciłeś na to x godzin. Jakby taka jest moja opinia na ten
2: Ale temat. Teraz, czy lepiej zdać egzamin lepiej i gorzej się czuć, niż lepiej się czuć i gorzej go zdać? Bo jeżeli uczysz się na ostatnią chwilę, to na pewno to nie jest przyjemne. To jest konieczne.
1: To jest dobre, filozoficzne pytanie.
0: Nie, ale ja się... Dobra, mów Bartek, sorry. No zacząłeś.
1: No to tak tylko tak inside'ową mogę powiedzieć, że to jest dobre na tyle filozoficzne pytanie, że odpowiedzi nie będzie nigdy, ponieważ no tutaj w tej metodzie, w tym szaleństwie nie ma metody. W sensie, że jak się nie będziesz uczył, no to raz ci się może udać, że będziesz miał pozytywne wyniki, ale to na dłuższą metę chyba nie będzie działać. W sensie, no po prostu no, może być taki zbieg okoliczności i szczęście. Natomiast też jakby z mojego doświadczenia przeżyłem coś takiego, że raz się, no parę razy się zdarzyło tak bardzo uczyć, że się nie przespało, nie spało się do czwartej czy do piątej nad ranem i wtedy faktycznie można było mieć gorsze wyniki, ponieważ niewyspany człowiek, który wstaje do egzaminu, ma upośledzone myślenie. To też jest taki fakt. Tak.
0: Ale ty mówisz o takiej sytuacji,
2: dlatego
0: kiedy...
2: Oskar zawsze jest niewyspany. Przepraszam.
0: Tak może być, ale to jeszcze cofając się do pytania Bartka, czy...
2: Ja nie wiem, czemu to powiedziałem.
0: Spoko, jakby nic się nie stało. Słuchaj, elementy kabaretu też są potrzebne. I disów też, bo właśnie teraz słuchacie roast na Oskara Pietrysińskiego. Dobra, wracając do...
2: Ratatając.
0: Ratata. Wracając do meritum mojego pytania. Często ci się zdarzało uczyć na dzień przed egzaminem, Bartek?
1: Myślę, że non-stop. Znaczy myślę, że tutaj akurat jest reguła, no bo to jest takie odświeżenie. Może nie nauka, taka stricte, ale właśnie odświeżenie sobie materiału. W zależności od tego, czy się chodziło na wykłady i ćwiczenia, czy się coś pamiętało, takie najważniejsze kwestie. Czasami wykładowca potrafi podkreślić, co, jaka tematyka może być na tym egzaminie, to wtedy łatwiej było sobie coś odświeżyć. Natomiast no, nie uczestniczając w ćwiczeniach, laboratoriach i wykładach przez cały rok, no to trudno. Jeszcze w moich czasach to jeszcze takie ChatGPT nie było aż tyle popularny, żeby się z niego korzystało, więc może teraz troszeczkę łatwiej podsumować materiał z wykładów na przykład. No natomiast co chciałem powiedzieć, nie pamiętam co chciałem powiedzieć, natomiast...
2: Czy kiedyś nie trzeba było być tym, mądrym? Nie na odwrót, teraz nie trzeba.
0: No, w sensie, bo mówiłeś o tym, że przekręcam, za czasów, kiedy ty studiowałeś, ChatGPT nie był jeszcze aż tak bardzo rozwinięty, jak jest teraz i wtedy ci się urwało.
1: Bo on pomaga. Więc... Pomaga naprawdę, ułatwia. Mhm. I jeżeli jest dobry nauczyciel akademicki, to też potrafi nakierować studentów, że jest duża moc w tym czacie, że on potrafi facilitować uczenie się, że potrafi ten sam czat, jakieś komentarze dodawać do tych rzeczy, które tak są, które są czasami tak surowo czasami przedstawione, a czat potrafi taką fajną otoczkę opowieści dodać ci na przykład do jakichś równań matematycznych.
0: W sensie to prawda i ja tak już jak jesteśmy przy temacie sztucznej inteligencji, to ja sobie teraz tak myślę, że w zasadzie sztuczna inteligencja, ci asystenci AI, te czaty są w stanie naprawdę odciążyć głowę studenta albo osoby uczącej się po prostu, bo to bardzo, bardzo skraca pracę. I to nie chodzi o to, że człowiek po prostu
2: to
0: totalnie...
2: To po co chodzisz na studia?
0: W sensie, dokończę, bo zmierzam do tego, że to nie chodzi o to, że człowiek się nie uczy i polega w 100% na czacie, ale wyobraź sobie, że masz materiał, który ma 400 stron i każdy wyobraża sobie i mniej więcej wie, jak wygląda sesja egzaminacyjna, i to jest egzamin za egzaminem, każdego dnia po kolei najczęściej, i czasami zwyczajnie człowiek nie ma czasu tego przeczytać i nawet nie ma siły, bo wcześniej są te zaliczenia na ocenę, które też moim zdaniem się wliczają w tą sesję, no już umówmy się. Człowiek idzie na studia albo do pracy, wraca do domu, zostaje mu 6 godzin do północy i następnego dnia musi wstać rano o 6 i znowu iść na egzamin, nie? Więc nie ma na to czasu po prostu. A czat, jeżeli się wrzuci w niego i da mu się odpowiednią komendę,
2: czat nie musi
0: bardzo,
2: spać.
0: Bardzo skraca pracę. Do tego zmierzałem, że to nie chodzi o to, że po prostu bezmyślnie wszystko czerpiesz z tej sztucznej inteligencji, tylko po prostu wyciągasz to, co jest ci naprawdę potrzebne, i to naprawdę łatwe prace. Zgadzasz się z tym, Miki?
2: Nie, bo ja korzystałem oczywiście trochę podczas nauki do sesji z czata, rozciągnąłem sobie to na kilka miesięcy. I zauważyłem, że jak już zdałem sesję, to więcej zapamiętałem z tych rzeczy, w których nie używałem czata, czyli samemu sobie szukałem. I w szukaniu też jest jakby pewna forma nauki, że musisz samemu zweryfikować, to ci się przyda, czy to jest w ogóle, musisz wejść na te strony, to jest dłuższe, to jest mniej przyjemne, to jest mniej fajne, to jest, ale czasem trzeba, bo przecież jesteś studentem i jesz na piwo potem i możesz jakby, wiesz, jakby... I co? No i no, to nie ma znaczenia, że idziesz na piwo potem.
1: Właśnie a propos, przypomniało mi się, tak, jeśli mogę tobie wejść w słowo, Mikołaju, a propos piwa bezalkoholowego. Właśnie żałuję, że ja nie świętowałem po egzaminach. Po zdanych egzaminach, kiedy jest ta dopamina i ulga, kiedy się coś zdało, to ja tak bardzo nie świętowałem, nie szedłem na to piwo bezalkoholowe, żeby... No bo trzeba świętować sukcesy.
0: Tak,
1: no.
0: tak. I to jest też właśnie ta kwestia, o której w zasadzie zapomniałem lekko w tym momencie, bo się tak wkręciliśmy w to, czy używanie sztucznej inteligencji w dobie właśnie tego, jak się rozwija, jest bardziej stresujące, bardziej generuje stres, czy z nas to zdejmuje. Ale ważne jest to, żeby po zdanych egzaminach właśnie mieć czas na to, żeby ten stres wyregulować i żeby po prostu sobie dać.
2: No oczywiście.
0: Zrobić to, na co masz ochotę, i po prostu
2: wakacje sobie dać.
0: Odczuć
2: no.
0: właśnie to, że tego stresu już nie ma. Albo pozwolić sobie na to, żeby nie stresowało cię.
2: To oczywiście.
0: Wiesz, zdawanie
2: tak.
0: egzaminów, tylko co innego, żeby cię zestresowało.
2: Żeby się nie wypalić, no bo jak tak no. będziesz jechał długo, jak ci wejdzie w nawyk no. taki właśnie, taki styl.
0: Stres chroniczny.
2: To o Jezus, to ja...
0: No i w pewnym momencie ja się chyba na to kiedyś nawet złapałem, że wiesz, tak się stresowałem egzaminami, że potem miałem przez kilka dni po sesji chyba zimowej, swojej pierwszej na studiach, coś takiego, że sesja się skończyła, a ja codziennie rano się budziłem zestresowany, bo ten stres już mi wszedł w nawyk, nie? I musiałem sobie uświadomić, Oskar, to już jest po wszystkim, poprawki są dopiero za 2 tygodnie, spokojnie. Więc... Trzeba mądrze do tego podchodzić i nawet jeżeli wiemy, że te poprawki się zbliżają, no to poprawki nie uciekną, poprawki będą, ale w momencie, kiedy zdamy ten egzamin, to już wiemy, że nic nie zmienimy, więc po co się stresować na zaś. I ja wiem, że jeżeli moja mama mnie teraz słucha,
2: ale
0: to...
2: to nie jest takie łatwe, że sobie powiesz, o, weź się, zamknij tam, weź, morda, idziemy spać, nie stresuj tak do siebie, co nie? Znaczy, no wiem, ja tylko mówię, jestem niemiły dla siebie. Ale ja mogę powiedzieć moje sposoby, jakie są one na tak zwane nie rozszczepienie się, bo to jeszcze nie jestem w trakcie jeszcze, jak to się robi, ale na po prostu na rozrywkę, o, żeby się rozerwać dosłownie, żeby z tego skupienia tego stresu, bo stres to jest dosłownie skupienie, że jesteś skupiony na zewnątrz. Dlatego stres to nie jest jakby jedna rzecz, tylko to jest po prostu fakt, że jesteś bardziej na zewnątrz, twoja uwaga. I żeby się rozerwać, ja robię tak, że nie to, że nie robię nic, bo ja na przykład nie umiem robić nic, ale że kąpiel, jakieś tłuste jedzenie, jakiś film, dowolna kolejność i co jeszcze? A, i piwo. Piwo to jest najlepsze.
0: Na odstresowanie.
1: To jakby tak wszystko nie razem połączyć, siedzisz sobie w gorącej wannie, masz tłuste jedzenie na stoliku obok.
0: Czekaj, Miki, bo ja się...
1: Telewizor w łazience.
0: Trochę zgubiłem. Ty mówiłeś o tym, co zrobić przed czynnością stresującą, czy już jak ją skończysz?
2: Nie, no po.
0: Okej.
2: Okay. No po co się nie stresować?
0: Dobra, ja...
2: Jak stres jest potrzebny.
0: Skoro już rzuciłeś wcześniej temat... Mam nadzieję, że okay, nas...
2: Czyli rozumiesz, w sensie, Oskar.
0: Mam nadzieję, że nas nie zdejmą za to, albo że nie dostanę za chwilę opierdzielu od Natalki, ale słyszałem, że podobno w momencie, kiedy jesteś bardzo pospinany, to napięcie najłatwiej właśnie rozładować aktywnością seksualną. Właśnie o to mi chodziło.
2: O Jezu, Natalka nas zdejmie.
0: Nie no, chodzi mi o to, że
2: masturbacja.
0: Wiesz, nie wiem, czy nas rektor nie słucha, nie? Bo jednak jesteśmy...
2: No tak, który się nigdy nie masturbował. Nie uprawiał seksu. Ale nie polecam robić tego i słuchając Aphex Twina, bo to nie jest... No chyba, że ten ambientowy album, ale co? Reszta...
0: Ale skoro jesteśmy przy stresie...
2: Aphex Twina to nie jest fajna rzecz.
0: Czy to cię wtedy bardziej stresuje?
2: Po prostu to bardzo nie pasuje, to jest dosłownie... O. Czekaj, mówimy teraz o muzyce Aphex Twina do seksu, czy...
0: No, czy to jest odpowiednia mieszanka i czy to nie będzie generowało tego stresu, skoro jesteśmy już w temacie stresu, żeby się
2: nie,
0: trzymać.
2: Nie, dosłownie muzyka infekcyjna to jest stres. To jest stres. To jest taki neurotyczny impuls, który jest pod czołem i on to zmaterializował. I to jest super, ale nie jak się tam chcesz, żeby ci było... No bo żeby to było fajna ta czynność, no to musisz być rozluźniony. Nie możesz jakby robić sobie... No chyba, że masz jakiś king swój, ale to, no ale taki...
0: Nie no, ja rozumiem, o co chodzi, kontrolować. Bo jednak seks jest taką czynnością, która z założenia ma nas odstresować.
2: Żeby był dobry, to musi być musisz, jakby faceci to chyba tak muszą, że po prostu, bo wiadomo, jesteśmy tu facetami, to trzeba po prostu tam wziąć takie, w sensie taki po prostu głęboki oddech, to się mówi, prawda? Czyli po prostu, i nie chodzi o to, że wtedy już się zaczął seks, tylko nie, to jest przed.
0: Okej. Okay. Okej, okay, nie no, bo...
2: No czekaj, o czym my gadaliśmy?
0: To prawda. No o sposobach radzenia sobie ze stresem. I w zasadzie, no... Bo teraz właściwie też chciałbym się przed sobą wytłumaczyć i przed naszymi słuchaczami, że w zasadzie miałem takie... What? Zaczęliśmy gadać o aktywności seksualnej, ale w zasadzie to jest biologia i to jest chyba jeden z najprostszych sposobów rozładowania stresu u ssaków. Tak na warstwie animalnej człowieka.
2: I śmianie też jest zajebiste.
0: Te instynkty
1: jeszcze
0: tak działają,
1: a propos właśnie,
0: żeby to naukowo podeprzeć.
1: Może seks tutaj, może tak naukowo-sportowo podejdę do tematu, że no, seks tak naprawdę może za bardzo rozluźnić przed taką sesją, czy przed egzaminem. To jest podejście typowo sportowe, tak samo sportowiec, który...
2: Co znaczy za bardzo? Że co, że pójdziesz tam
1: myślisz,
2: i będziesz miał
1: Cristiano
2: takie...
1: Cristiano Ronaldo uprawia seks przed jakimś wielkim mundialem? Nie, on ma fokus totalnie, jest przygotowany.
2: A ja myślę, że tak, że on dosłownie, że on tam, no, akurat Cristiano Ronaldo, to
0: nie,
2: tak.
0: Nie, dobra, akurat...
2: To jak to, ale Cristiano Ronaldo mógłby...
0: Wiesz co, bo jeżeli... Dobra, moglibyśmy zrobić w ogóle osobną dyskusję na ten temat, na temat tego, czy aktywności seksualne jako, wiesz... Poważny temat dyskusji, niekontrowersyjny, chociaż wiem, że każdy, jak usłyszy słowo seks, będzie mówił, że kontrowersja, ale można by zrobić.
2: Nie, nikt.
0: Jak jest
2: jesteśmy wpływ, żyjemy w Europie. Jakby.
0: Jak jest wpływ, wiesz, pozytywne i negatywne skutki stosunku na człowieka. Jakby to jest bardzo ciekawe też moim zdaniem i naprawdę moglibyśmy się...
2: Wymień jeden rozwiązać. Minus.
0: Jakby. Jeden minus?
2: No, tak teraz.
0: Możesz wpaść... Po prostu w seksoholizm, w chroniczne uzależnienie od uprawiania seksu.
2: Mhm. Tak. No dobra.
0: No.
2: I coś jeszcze?
0: No i. No nic jeszcze, bo nawet nie wyjdziesz z tego łóżka.
2: No ale dobra, ale. od wszystkiego możesz wpaść w chroniczne uzależnienie.
0: No to
2: od
0: prawda, to też. Prawda, to prawda. Jest godzina 19:30 w zasadzie. To jest taka...
1: Od nauki do seksu.
2: Gdzieś w Wenecji na gondoli.
0: To jest dosłownie taka nauka, taka godzina, o której ludzie przestają się uczyć. I zaczyna się czas, w którym się można zrelaksować. Także w tym momencie...
2: Zapraszamy
0: wszyscy,
2: do seksu.
0: Wszyscy, którzy mają się zrelaksować, pewnie zaczynają się relaksować. Także życzymy wam udanego relaksu bez podtekstów. Słyszymy się na kartce z kalendarza. Do zobaczenia.

0: kartka z kalendarza.
1: Mamy dziś 5 czerwca 2026. Imieniny obchodzą Bonifacy, Ferdynand, Jakub, Igor, Waleria i Gendaliusz. Oto kilka wydarzeń, które miały miejsce tego dnia.
2: W 2007 roku Paul McCartney wydał swój 21 solowy album pod tytułem Memory Almost Full. Płyta została wydana pod szyldem nowej wytwórni Hear Music, należącej do koncernu Starbucks Coffee. Chociaż nie jest to najpopularniejszy album tego muzyka, zaraz po premierze zdecydowanie musiało być o nim głośno. Był rzekomo odtwarzany na pętli w ponad 10 tysiącach kawiarni Starbucks znajdujących się aż w 29 krajach.
1: Równo 23 lata temu lokalne władze nadawcze Yorkshire prowadziły śledztwo w sprawie mężczyzny, który założył własną piracką stację radiową. Okazało się, że mężczyzna był 60-letnim Ricky Rock, który postawił w swoim ogródku 10-metrowy maszt radiowy, aby puszczać z niego piosenki Elvisa Presleya, Beach Boysów i Beatlesów. Ricky przyznał, że jego stacja miała być opozycyjną do pozbawionych talentów bass bandów i muzyki tanecznej zatruwających lokalne stacje radiowe.
2: A 5 czerwca 1964 roku ukazał się singiel Lisa Jane autorstwa zespołu Davy Jones with the King Bees. Utwór ten jest o tyle znaczący, że jest to pierwsza wydana jako singiel piosenka autorstwa Davida Bowiego. Niestety pomimo dobrego odbioru w radiu oraz aktywnej promocji w telewizji, singiel sprzedał się na tyle słabo, że zespół został porzucony przez wytwórnię Vocalion Pop. Kto by się spodziewał, że tak zaczyna się kariera jednej z największych gwiazd popkultury.
1: A kartkę z kalendarza przygotował niezastąpiony Szymon Młonek.

0: miałem się takie przysłowie.
1: Witamy wszystkich słuchaczy naszego wydania aktywacji już po przerwie muzycznej. Właściwie niedawno była kartka z kalendarza, a teraz...
2: Czemu tak mówisz?
1: Część,
2: jakbyśmy w dupie, to
1: słuchaj,
2: dzisiaj jest
1: słuchaj, bo zmierzam do tego, żeby to zapowiedzieć tak...
2: Czemu nie używasz nosa, jak mówisz?
1: Słuchaj, bo będziemy za chwilę rozgrywać...
2: No właśnie!
1: ...edycję limitowaną naszego programu Teleradio. I dlatego... Mówię tak. Dobra, nieważne. Dzisiejsze wydanie jest o tyle szczególne, że nie będziemy...
2: Niewygenerowany przez czat.
1: Dokładnie
2: przez
1: tak.
2: Pana,
1: dokładnie
2: który
1: tak.
2: Pisze to panoramiczne jest, 1000.
1: To jest wygenerowane przez firmę Copywriting
2: Technopol. Shoutout Technopol.
1: Tak, Technopol jest nieoficjalnym sponsorem naszego wydania Teleradia, bo nie dostaliśmy za to kasy, ale robimy wam darmową reklamę, także docencie.
3: Technopol, jeżeli chcecie zainwestować tutaj w sponsoring.
1: Dokładnie, zapraszamy do kolaboracji Technopol, a teraz lecimy z treścią. A i jeszcze zobaczmy, kto jest z nami dzisiaj w studiu, jacy są uczestnicy. Ja nazywam się Sebastian Borówka. A ze mną
2: ja jestem cytrynowy Szwebs.
4: Ja jestem...
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Grzegorz.
1: Jaki Grzegorz?
4: Kowalski.
1: Okej. Szwebs. Przepraszam, ale system... nam się zawiesił i muszę wszystko robić ręcznie. Czyli Grzegorz Kowalski.
2: To nie pierwszy raz.
1: Grzegorz Kowalski.
2: Musisz robić wszystko ręcznie.
1: Dobra. I teraz pan numer 3, który siedzi obok mnie.
3: Dzień dobry. Antonio Banderas.
2: Banderas.
1: Dzień dobry, panie Antonio. To tak, to lecimy... z pierwszym pytaniem dla pana cytrynowego Szwebsa. Nie wiem, dlaczego takie dziwne efekty mam nałożone na mikrofon.
2: Jakie dziwne?
1: Jestem bardzo zorientowany. Nieważne. Jak nazywa się do pana cytrynowego? Jak nazywa się popularny port w północnej Norwegii?
2: Tam była ta bitwa,
1: to
2: druga
1: jest
2: wojna światowa.
1: 6 liter.
2: Ja wiem, to jest Narvik.
1: I jest to poprawna odpowiedź, panie cytrynowe. Gratuluję zdobycia jednego punktu.
2: Tam była bitwa w drugiej wojnie światowej.
1: Dokładnie.
2: O stal!
3: Tak, w sensie alianci?
2: Nie. Naziści napadli na Norwegię, bo oni tam mieli ogromne złoża. Nie grać w Battlefielda, tam była misja takie. I oni po prostu, tam była strasznie dużo stali, no a wiadomo, jakby Kraftwerke, nieważne, maszyna wojenna musi działać na stal.
1: Tak jest. Teraz pytanie dla pana...
2: Higwerke.
1: Uwaga, hasło krzyżówki brzmi: nad nią warta. Nad nią warta. Chodzi tutaj o...
4: No właśnie.
2: Co się tak patrzysz?
1: Nie, dobra. Przepraszam, tutaj miałem...
3: miejscowość, tak mi się wydaje.
1: Tak. Chodzi tutaj o miejscowość. Największą miejscowość... nad Wartą, najbardziej popularną.
4: Wrocław.
1: Niestety nie jest to poprawna odpowiedź, bo przez Wrocław przepływa Odra, ale...
4: No faktycznie. No to tak, głupia pomyłka.
1: Dam panu jeszcze jedną szansę. Panie Grzegorzu, jakie jest największe miasto, przez które przepływa
2: Marta? A jaki tam
1: Marta?
2: Jest odpowiedź? A Poznań?
1: Nie. No jest to Poznań, tylko że... Dobra.
2: Bo to pytanie jest takie dziwne.
1: Zejdziemy z anteny i wytłumaczę ci, co się wydarzyło podczas czytania tego pytania, bo doszło do pewnej zmiany.
4: No właśnie, ja tak pomyślałem, że tak, nad, tak, tak. To znaczy, że wyżej.
1: Inaczej, to może po prostu zadamy kolejne pytanie, żeby było uczciwie, okay, bo
4: dobrze.
1: To jest format eksperymentalny w sumie, także tak.
2: To jest awangardowy format.
1: Hasło brzmi: miejsce odprawy w porcie lotniczym.
4: O Jezu. To problemy techniczne, przepraszamy.
2: Już idzie. Już samo wymyśliliśmy technika.
1: Będzie to pytanie dla kolejnego gracza, dobra. A my do ciebie wrócimy.
4: Okej.
1: Okay. Tak mi się wydaje, chyba że już... udało się?
4: Dobrze.
1: Dobra, tak to wydaje. W takim razie miejsce odprawy w porcie lotniczym. Tak brzmi hasło tego pytania.
4: Odprawy. Jezus Maria.
1: I to jest hasło, które rozpoczyna się na T i kończy na L.
4: Telemark. Na końcu języka.
3: W Linuxie jest często używane.
2: No bo ktoś korzysta z Linuxa.
4: T i L na końcu.
1: T jest pierwsze, a na końcu jest L. I dla podpowiedzi, jeżeli...
2: Płatniczy.
1: Tak, płatniczy.
4: A, terminal,
1: to...
4: Jezu.
1: Tak, i no, jest to tak. Poprawna odpowiedź, także możemy to zaliczyć.
0: I teraz... W zasadzie...
2: Przenieśliśmy się o 100 lat do tyłu.
0: Tak, tak. I teraz pytanie dla pana Antoniego. Czy Antonio?
3: Dzień dobry, może być Antonio.
0: Okej. Okay. To teraz pytanie będzie dosyć skomplikowane, ponieważ ogólnie sam bym nie znał odpowiedzi na to pytanie. Natomiast tutaj mi system wygenerował, a tym systemem Miki Krzychowicz. Także uwaga. Wśród przypraw na 6 liter. Zaczyna się na W.
3: Jezu, to trudne. Na 6 liter. Wśród przypraw. Jakiego koloru jest ta przyprawa?
0: A, no już pamiętam. Żółtego. Były takie opakowania niebieskie.
2: No to jest taki trochę miks przypraw. Bo to jest trudne, bo to jest taka przyprawa, że to nie jest jakby, że to rośnie, tylko to jest takie, wiesz... To jest tak jak wiesz, że magii to jest lupczyk, to jest to coś jak, no dobra, no, ale to nie jest, to nie rośnie tam, wiesz,
0: no dodajesz to, dodaje się to do rosołu, ja tak, pamiętam jak moja mama dodawała to do rosołu.
3: Powiedziałbym, że to jest curry, ale curry ma 5 liter.
0: Nie, ale curry być może jest częścią właśnie tego, tej przyprawy na W i kończącej się na
2: A.
0: Nie jest.
2: Nie?
0: Nie. Ale zaczyna się na W, kończy na A, na 5 liter.
3: Powiedziałbym, że wawrzyn, ale nie. Ma 7 liter.
2: To nie jest przyprawa.
0: Powiem tak,
2: to jest kwiat.
0: Na trzecim miejscu znajduje się G.
3: Wawrzyn to jest liść laurowy też. I on go się...
2: Aha, no może tak. Rzeczywiście.
0: Okej.
2: Okay. Ale to nie mówiłem, że to nie jest taka przyprawa, wiesz, że ona tam se rośnie i tam, wiesz.
0: To dyktuję teraz, jak jest ułożenie liter. Mamy pierwszą literę W, potem mamy puste, kolejne jest G, puste, puste i A.
3: Dupa.
2: Wyg.
0: Jesteś bardzo blisko. No już powiedziałeś pierwszą część.
3: Wygnina.
0: Nie
2: powiedział do pierwszej.
0: Ale
2: blisko, ale nie.
0: Było bardzo blisko.
2: Nie w pieprzej.
0: Było bardzo blisko. Antonio. Weg.
3: Wege.
0: Ale jesteś już naprawdę, zostało ci...
3: Vegeta.
0: No.
2: Vegeta.
0: Dobra, to było chyba za trudne, ale damy Antonio.
2: To było trudne, no ja się zacznę długo nad tym myśliłem.
0: Tak. Ale damy Antonio.
3: Ale Vegeta to jest taki bardziej, można powiedzieć...
2: Miks.
3: Taka bardziej na nazwa handlowa bym powiedział, że to jest...
2: No właśnie dlatego to jest dziwne, no.
0: Bo...
2: Dziwne pytanie.
0: Ogólnie... W ogóle mi się wydaje...
2: Dawaj, teraz ja ci zadaję pytanie.
0: Vegeta to są rzeczy, które... Ogólnie, no są, to są przyprawy, które są zmielone, tak mi się wydaje.
2: To są konkretne przyprawy.
0: Okej. Okay.
2: Dobrze, Oskar.
0: Niech będzie Oskar, niech będzie.
2: Oskar, nie?
0: Tak. Prowadzący też bierze udział.
2: Zdradził Jezusa.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, piąta litera,
1: ja wiem,
0: to jest
1: był.
0: S.
1: Poczekaj, to był... Bo ja wiem, jaka jest odpowiedź, tylko się muszę zastanowić, bo to już... Wiesz, to już mi gdzieś tam...
0: Bartek, weź mu tam, zabierz
1: poczekaj,
0: komputer.
1: Poczekaj, to był...
0: Kurczę, Janusz, zaraz ci drive'a włączę.
1: Nie, ja sobie przypomnę. Poproszę
0: zaraz ci drive'a włączę.
1: Poproszę o chwilę cierpliwości.
0: Proszę.
1: Nie był na L.
0: Proszę nie sprawdzać.
1: Ale... Panie kolego, ja odsłaniam komputer. To nie był Łazarz, to był...
4: Patrzysz, ta podpowiedź od uczestnika drugiego, patrzysz przez drzwi i używasz też go.
0: No, jak jesteś, masz drzwi i chcesz zobaczyć, kto jest na korytarzu, to patrzysz przez...
1: Wizjer.
0: Dobra odpowiedź.
1: Dziękuję. Nie, no, chodzi... Kurczę, no nie
4: czy
1: przypomnę
4: to
1: wizjer sobie.
4: Wizjer
0: zdradził Jezusa.
1: Nie no, słuchajcie, nie przypomnę sobie.
0: Ten Żyd. No dobrze, to poprawna odpowiedź to zaczyna się na U, a kończy
1: kurde,
0: na
1: kurde, no
0: dasz.
1: Wiadomo, dobra. Nie, to się już nie liczy w takim razie. Ale wiedziałem, że znam tą odpowiedź. Dobra, no. Niech straciłem ten punkt. A to było takie proste. Jako jedyny mam 0 punktów. Cóż.
0: Smutno.
1: To co, teraz pytanie dla pana cytrynowego Szwepsa, nie?
0: Tak.
1: Ulubiona wyzwolenica Nerona.
0: Co?
1: No tak.
0: Tak jest napisane?
1: Tak. Jest napisane ulubiona wyzwolenica Nerona. Na A i kończy się na E. Na 4 litery.
0: Ja.
1: Odwdzięczam
0: się. Wyzwolenica.
1: Tak.
0: No tak, bo to takie same pytanie. Atakaje? Nie wiem.
1: O. Byś bardzo, bardzo blisko.
0: Atakie. Nie. Atakaja. Atakaja? Tak? Takie imię?
1: Nie, to nie jest to imię.
0: Atakaje. Tak? To byłem najbliżej. Atakaje.
1: To nie jest imię Atakaje. To nie jest imię Atakaje. To jest imię na 4 litery. Przypominam.
0: Aha, na 4 litery, Kaja.
1: Nie, ale byłeś bardzo blisko, no.
0: Akta. Akte.
1: Dokładnie, to jest ta odpowiedź.
0: Akte.
1: Tak, to jest ta odpowiedź i ja nie wiem,
0: akte piątek.
1: Nie wiem, czy my ją zaliczymy, bo...
0: No jak nie?
1: No dobra, mi się nie udało, jestem po prostu... że mi się nie udało, jestem zawistny, to powiedziałem. 2 punkty dla pana cytrynowego. Jedziemy do pana Grzegorza?
0: Tak.
1: No dobra, może to nie będzie jakieś trudne pytanie, ale odpowiedź będzie nieoczywista. Jest to duży balkon na 5 liter.
4: Lama. Taras.
1: No i to jest poprawna odpowiedź.
0: O, ja myślałem,
1: brawo, że
0: Logia.
4: Ja też tak myślałem, powiem szczerze.
0: Logia.
4: Ale policzyłem, jest jedna litera więcej. Chyba, że tak po polsku by się powiedziało, Lodzia.
0: Lodzia. No tak jak z rancha, Lodzia.
1: Dobre. Drodzy Państwo, stolica Jordanii to do pana Antonio.
4: Kurka wodna. Ja tam dawno nie byłem, powiem szczerze, nie podróżowałem tam dawno, nie pamiętam.
1: Antonio, tylko we Włoszech.
4: Tylko tak, tylko południe Europy. Jakoś podpowiedź może małutko.
1: Rozpoczyna się na A, a kończy się na N.
0: To jest trudne.
1: Nie.
5: Ja chyba wiem, ale...
3: Antioch? Może... Nie, Antioch to jest nie, to inne, to jest inne państwo.
5: Tam jest dużo ny. Tego co pamiętam. Kurczę. Dużo N i dużo A.
3: Chyba będę musiał oddać to pytanie.
0: Czy ktoś chce wziąć to pytanie? Może no. Pan cytrynowy szłeps?
5: Nie. Dziękuję.
0: Czy...
5: Ja myślę, pan... że to jest An... Anna... An... An... Nie Antaja, tylko An... Kurde, nie wiem. Anna coś tam.
0: Grzegorz nie chce.
5: Annadam? Nie.
0: Ale dobra, to śpieszę tutaj z odpowiedzią, bo... Musimy... W zasadzie nie wiem, czy nie skończymy po tej rundzie, bo czasem ten nawet nas goni. I odpowiedź brzmi Amnan.
5: Amnan, no.
0: Amnan. I to było hasło tej krzyżówki.
5: Teraz pytanie dla ciebie.
0: Okej. Okay. Jasne, czyli mamy...
5: 4-4.
0: 0. W sensie... A to nie ma 0.
5: Mhm.
0: Czy było 1?
3: A, Vegeta, no, była 1.
0: A, no to tak. To tylko... Ja mam, jako prowadzący 0, ale no, to może się zmienić za chwilę.
5: Okej, okay, dobra.
0: Panie cytrynowy, proszę czynić honory.
5: 3 kropeczki, tantala. I hasło jest na 4 litery.
0: Co?
5: 3 kropeczki, tantala.
0: Tantala?
5: Tantala. Tantala.
0: Tantala?
5: Na 4 litery, tak, tantal. To jest taka postać, no dobra, powiem to z Biblii. Tantal. I on miał takie przygody, można tak powiedzieć. W starym tym...
0: Testamencie.
5: Tak.
3: Czyli chodzi o jego pierwsze imię, jak rozumiem, w tym pytaniu.
5: Nie. To nie chodzi o imię.
0: Ale to jest jakiś...
5: Tantal to imię.
0: Ale to jest tytuł?
3: Że tak. Przygody Tantala.
5: No nie... No dobra, zaraz się dowiecie, czemu ja nazwałem to przygody, ale... Chodzi o to, że hasło to 3 kropeczki Tantala.
3: Przepowiednie.
0: Na ile?
5: 4 litery. To jest taki też związek frazeologiczny. Coś jest bardzo, bardzo trudne. Jak coś jest takie bez sensu, jak coś jest koszmarem, jak coś jest terrorem. Ale to tyle z podpowiedzi. No chyba, że...
0: No, 4 litery.
5: Mhm.
0: Dobra. Ja poproszę o podpowiedź. Błagam.
5: No to jest... tak jak mówiłem... to czekaj, coś innego powiem. Czekaj, jakby cię to naprowadzić. No, tak, 4 litery i to co już. Nie wiem, żartuję. Ogólnie to hasło to jest jakby związek frazeologiczny tego oznacza no właśnie horror. Albo jakąś tułaczkę, jakby coś strasznie trudnego, coś po prostu tortury wręcz. Tortury.
3: Hekatomba taka.
5: No, ja nie wiem, co to znaczy, ale dobra. Tak.
0: Ja poddaję to pytanie. Przykro mi, nie znam odpowiedzi.
5: Męki. Męki Tantala. Jest taka przypowiednia.
0: Męki.
5: Męki Tantala, no.
0: Okej. Okay. Czyli teraz doszliśmy do momentu, kiedy faktycznie dzisiejsze wydanie Teleradia się kończy. Bardzo dziękujemy, że słuchaliście naszej arcy.
5: Dobrze,
0: do czerwoności.
5: Dobrze wysterowanej audycji dzisiaj.
0: Tak, arcy ciekawej rozgrywki Teleradia. I dzisiejsze wydanie wygrali Cytrynowy Szłeps i Grzegorz ex aequo. Zdobyli obaj po 2 punkty, a Antonio zdobył 1. Natomiast ja jako prowadzący zdobyłem tylko...
5: Widzieliście, jak się skończyła nam głośność?
0: Okrągłe 0.
5: Słyszeliście, jak tam się głośność skończyła?
0: Tak.
5: Fajne, co nie?
0: No.
3: Idealne przejście na piwo 0.
0: Słuchajcie.
3: Po audycji.
0: Słuchajcie, głośność się kończy w głośnikach, ale nie kończy się dobra zabawa, natomiast kończy się nasza audycja, bo niestety godzina 20 właśnie wybiła niecałą minutę temu. I bardzo chcielibyśmy się z wami pożegnać. Mam nadzieję, że spędziliście ten wieczór przynajmniej Znośnie. Ja nazywam się Oskar Pietrusiński, ze mną w studiu byli również Mikołaj Krzychowicz.
5: Dzięki, cześć.
0: Był z nami Olek Szal.
4: Dzięki, do usłyszenia.
0: Bartek Wawrzyniak.
3: Do usłyszenia, do zobaczenia.
0: I udanego, relaksującego weekendu. Pa, pa.

0: już trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

works just like me.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

zamki fajki. Ja na wózkowanek, ręce w kieszeni.

się pociemniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już się prosić o

bajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, paki.

some.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkąć się pod ciemnienia. W moim śnie same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić o więcej.

flashbacks.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy z